Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Love this car. No hesitation. If you step, you get a race. Run it.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę.

0: Ania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: News. Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka, do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak...
1: No, rok z hakiem.
0: Z hakiem, nie?
1: Ale nie dużym.
0: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje i w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
1: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
0: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
1: Tak.
0: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
1: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów. Właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście

0: Nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze. One wszystkie oczywiście stanowią jakieś... inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
1: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
0: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład trzech kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. No, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
1: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też, jak to było u ciebie.
0: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
1: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
0: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
1: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
0: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn. To zdecydowanie.

0: dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie no takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. No ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie, jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej u siebie chyba powoli.
1: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez ten rok?
0: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli. No. Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt.

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe

tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi. A wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie, i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe

interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna. To jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. No, ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc, tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę, rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takim jej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta. I to jest taki komplement, no uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby...

0: krzew jabłoni wygasić i pojechać na wakacje. A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
0: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak, Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero testy potem
1: poszły?
0: Ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze więcej.
1: W czerwonej sukience?
0: Tak jest.

0: więcej tańczyć.
1: Słuchaj, może więcej, no? Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że od

0: którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie,
0: to
1: nie?
0: Dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie?
0: Tak, czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego, a jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę. Dobrze. Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, czy nie? Mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

Scenności, które osiągną sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bibi Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Grzegorz Kunik, zapraszam. Skoordynowane ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej. Przygotowano scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Zaangażowane były wszystkie służby z regionu. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich byli poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mieli problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Byli też specjaliści, którzy udzielali wsparcia psychologicznego.
1: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
2: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg. Grupy pomocy humanitarnej ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
3: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy. Idziemy do punktu, gdzie się wszyscy razem spotkamy i gdzie się nimi zaopiekujemy.
4: Jakie dostaliście zadanie?
5: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
6: Jedna dziewczyna zaludała. Trzeba było pomagać.
4: To wygląda realistycznie.
6: Bardzo.
2: Zadania rozdzielone. Wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić. Tutaj współpracujemy z Komendą Wojewódzką, z Komendą Miejską Policji, z Państwową Strażą Pożarną, ale bardzo ściśle z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.
4: Tu wśród tej grupy również matki z dziećmi, dzieci w wózkach.
2: Są matki z dziećmi. Są seniorzy, są osoby z niepełnosprawnościami, czyli tak jak w realnym sytuacji powinniśmy się zachować.
4: To jest wielkie wyzwanie.
7: To prawda. Dorota Ryl, wojewoda łódzki. Ale cieszę się, że to w województwie łódzkim, tu w Łodzi jest finał, że zjechały drużyny i tutaj ćwiczymy pomoc humanitarną, że to odbywa się tak licznie. No i że możemy sprawdzić w boju, jak to wygląda ta współpraca między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. No.
4: Tutaj na dworcu jest bardzo realistycznie. Mnóstwo ludzi, niektórzy na wózkach, niektórzy z balkonikami, dzieci, płacz, przerażenie.
8: Oczywiście nie jest wstrzymana praca dworca, inne pociągi w różnych kierunkach kursują normalnie, czyli taka realna

0: sytuacja, jaka może się wydarzyć i tutaj ćwiczymy te wszystkie możliwości, umiejętności pomocy humanitarnej. Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Na podstawie tych ćwiczeń możemy wtedy powiedzieć, co należy poprawić, co należy uzupełnić. Będziemy korzystać również z informacji obserwatorów, bo tych takich mamy. To jest szkolenie i nie jesteśmy na tyle doskonali, żeby od razu wiedzieć, co do końca mamy robić. Stąd doskonale się i to jest ćwiczenie, które pozwala nam osiągnąć perfekcję i skuteczność pomocy
1: psychologiczna.
2: Na co dzień zespół zarządzania kryzysowego w województwie łódzkim ma mnóstwo pracy, bo jesteście wszędzie tam, gdzie jest sytuacja kryzysowa. Czy to są jakieś zdarzenia losowe, czy zła pogoda, zerwane dachy, czy powódź?
3: Każdego dnia, tak jak wiemy, służby, policja, straż pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne reaguje na bieżąco na sytuację zagrożenia życia i zdrowia. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Natomiast są sytuacje takie, które wymagają kooperacji wielu służb, tak? I wtedy my jako Zarządzanie Kryzysowe Pani Wojewody koordynujemy te działania, spinamy, jesteśmy takim klejem, który łączy i policję, i straż pożarną, i PRM, i dzisiaj też PCK oczywiście, to jest dla nas nowość, wcześniej z nimi nie współpracowaliśmy na taką skalę, więc to jest dla nas bardzo ważne dzisiaj doświadczenie.
2: Te ćwiczenia są bardzo realistyczne.
3: Zgadza się, chcieliśmy zachować maksymalny realizm tej sytuacji, dlatego nie wyłączyliśmy całkowicie dworca, zachowaliśmy tutaj podróżnych, żeby mogli korzystać cały czas z tej przestrzeni, a w tym samym czasie prowadzone są działania i policji, i straży, i PCK.
2: Kto przyjechał tym pociągiem?
3: Scenariusz zakładał ewakuację osób z terenu województwa. Tam w jednym z miejsc na terenie województwa doszło do dużej awarii przemysłowej i tego typu osoby były ewakuowane do tego miejsca tutaj. Natomiast pozorantami są osoby z różnych środowisk. Są to dzieciaki ze szkół, są to harcerze, są to pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.
2: Tu są osoby w różnym wieku.
3: Żeby zachować ten realizm sytuacji, oczywiście wśród osób ewakuowanych są osoby małoletnie, ale też również dorośli. Są osoby, które są w dobrej kondycji fizycznej i osoby, które nie są w pełni sprawne i trzeba im w dużym zakresie pomagać.
2: Tutaj widzimy strażaków, którzy niosą poszkodowanego.
3: Tak, różne sytuacje po drodze mogły się wydarzyć na miejscu awarii, dlatego też przewidzieliśmy w scenariuszu także sytuacje, gdzie osoby nie będą w pełni sprawne i trzeba je albo ewakuować na noszach, albo na wózku inwalidzkim i tak dalej.
2: Teraz budujecie namiot tak na szybko.
4: Tutaj będzie punkt medyczny, osoby są poszkodowane, można tutaj przyjść i akurat pomożemy w punkcie pierwszej pomocy.
2: Co wy tu macie?
4: Tutaj mamy plecak, łóżka, tutaj też mamy poduszki, żeby osoba się czuła bezpiecznie.
2: Ale widzę, że macie też maskotki, to dla dzieci?
4: Tak, żeby się nie stresowały, to dajemy pluszaki, żeby się czuli bezpiecznie. Wiadomo, że jak dziecko ma trzyma w rękach pluszaka, czy innymi jakąś zabawkę, to się czuje o wiele bezpieczniej. Są misie, są pieski, również inne, mamy zabawki.
2: To wszystko wygląda bardzo realistycznie. Pasażerowie mówią, że byli przekonani, że naprawdę przyjechało tu mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy.
5: Bo w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś, no to musimy działać tak, jakby to było realistyczne. To są ćwiczenia dla nas. Więc uczymy się, patrzymy, aby doskonalić to, co już umiemy, ale w sytuacji kryzysowej, żeby już nie było żadnych potknięć ani błędów. Marcin Wójtowicz, Grupa Pomocy Humanitarnej Lublin.
2: Tam, gdzie coś się dzieje, tam zawsze strażacy. Widziałam tutaj wielkie zaangażowanie naszej grupy z Łodzi.
6: Tutaj oczywiście w tych ćwiczeniach biorą udział strażacy z OSP Łódź Retkinia, którzy specjalizują się właśnie w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tak brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Profil ten jednostki jest założony, że przy dużych akcjach, zarówno na lotnisku, czy powiedzmy w węzłach komunikacyjnych, jesteśmy w stanie właśnie wykorzystać tych ochotników do wsparcia działań z zakresu ratownictwa medycznego.
2: Oni cały czas się szkolą?
6: Jak każdy strażak podlega non-stop szkoleniu, również z zakresu ratownictwa medycznego.
7: A ćwiczenia na dworcu fabrycznym w Łodzi z mikrofonem obserwowała Ela Piotrowska. Technikum mechaniczne w Bełchatowie wrzuca wyższy bieg. Szkoła dostała elektryka i hybrydę. Auta nie będą jednak służyć do przejażdżek. To zaawansowane pomoce naukowe. Placówkę odwiedził Rafał Różycki.
8: Duże wydarzenie w waszej szkole.
9: No, Bartosz Zygmunt, mam 17 lat. Chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie. Jest Ford, to jest

0: No, Bartosz Zygmunt, mam 17 lat, chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie, to jest Ford, to jest akurat no hybryda, mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
1: Ucieszyłeś się?
0: Hybryda, mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
1: Ucieszyłeś się?

0: elektrycznym samochodzie.
1: Co was ciekawi najbardziej?
0: Może to coś nowego, że nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy i w sumie będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
1: To też pozwoli wam, myślę, że łatwiej znaleźć pracę w przyszłości, no, jeśli poznacie krok po kroku, jak takie auta wyglądają, jak je naprawić.
0: No na pewno można poznać coś nowego, Dawid Wójcik, w sumie właśnie to, co jak kolega mówi, że to co wchodzi w życie, właśnie te samochody elektryczne i hybrydowe, a więc w sumie to można powiedzieć taka przyszłość, a więc jednak musimy się nauczyć, żeby później umieć naprawiać i pracować z tymi samochodami.
1: Praca przy samochodach to tak naprawdę dla was już codzienność, ale przy spalinowych, a tutaj no jest
0: jednak,
1: taka ciekawość.
0: Jednak coś się różni tam, jakaś różnica jednak jest.
1: Co możesz wynieść z tych zajęć, które przed wami, jak myślisz?
0: Inne umiejętności, większe, więcej informacji będzie w głowie i lepsze zarobki, bo to są nowe samochody, potrzebują więcej informacji i trzeba być mądrzejszym, żeby to zrobić, a szkoła nas nauczy to robić i będziemy już więcej zarabiać, na tym pracować. No i będzie łatwiej nam w przyszłości.
1: Wy już tak przebieracie nogami i czekacie na zajęcia przy tych samochodach?
0: No, w kolejnych klasach oczywiście, że chyba się spotkamy z tym, bo to są nowe, to dadzą nam do nauczenia się tymi samochodami.
1: Tak sobie myślę, że jest niewiele takich szkół w kraju, do których trafiły takie samochody.
0: No oczywiście, to jest nowość, nie dla wszystkich szkół, nie każda szkoła ma taką możliwość, a nam się taka możliwość dostała, więc wykorzystamy to najlepiej.
1: Wasi rówieśnicy z innych szkół to tak chyba troszkę wam mogą pozazdrościć.
0: To prawda, bo jednak nie mają takiej możliwości, a my możemy się douczyć i doskonalić nasze umiejętności i naprawdę być właśnie lepszymi mechanikami.
1: Spalinówka, a elektryk to jednak inna bajka.
0: No tak, jednak różnica jest pomiędzy właśnie spalinowym a elektrykiem, jednak ta elektryka więcej, a więc tego też się musimy jakby douczyć, no, ale będziemy mieć możliwość akurat tego.
2: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten rok się skończy i zacznie się nowy, żebyśmy mogli pracować z tymi nowymi samochodami.
1: Bo to dopiero od września, tak?
2: No niestety dopiero od września.
1: Trzeba się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
2: Tak, dokładnie.
1: A dlaczego postawiliście na taki kierunek, na mechanikę?
2: Ja to głównie z zainteresowania zacząłem się tak interesować w wieku 11-12 lat i szczerze ta praca naprawdę mnie zainteresowała. Jestem bardzo zafascynowany tym, jak na przykład takie auta działają, że można je diagnozować.
0: Tak samo gdzieś od 12 lat zacząłem się interesować samochodami. Akurat tata pracuje na samochodówkach, to umie.
1: I no to mnie zaraził.
0: Zaraził mnie, zaciekawił, no i uczyłem się u niego, tam byłem, jeździłem, nauczył mnie kierować samochód i wtedy postanowiłem, że pójdę do tej szkoły i będę się uczył na mechanikę i być jak tata. No ja w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda jakby od środka, nie tylko od zewnątrz. No i no, szukać nowych jakby doświadczeń, nowych kierunków rozwoju i w sumie głównie to tyle.
1: Mając takie samochody jak te, czyli hybrydę i elektryka, no idziecie z duchem czasu. Trzeba być na bieżąco.
0: No na bieżąco, trzeba nadążać za czasem, więc szkoła nam pomoże to zrobić.
1: Do tej pory oczywiście mieliście sporo samochodów, ale takich jak te jeszcze nie mieliście.
3: Zgadza się, takich jeszcze nie było, no ale trzeba iść z duchem czasu i poszerzać ofertę również o możliwości diagnozowania oraz naprawy pojazdów z napędami elektrycznymi. Bartłomiej Brzeszczyński, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w CKZ Bełchatów. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu unijnego, w związku z czym, że no jest coraz większa potrzeba napraw i diagnostyki tych pojazdów, idziemy zgodnie z duchem czasu i chcemy również uczniów naszykować do nauki tego zawodu i przy takich pojazdach. Zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na auta z napędami elektrycznymi, czyli hybrydowe oraz elektryczne. No i praktycznie no, połowa aut w obecnej chwili wychodzi z takim napędem.
1: A czym się różni nauka, jeśli chodzi o auta spalinowe, a auta hybrydowe czy elektryczne?
3: Tutaj wchodzi w rachubę znajomość elektryki oraz elektroniki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, no i elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
1: Uczniowie powiedzieli mi, że już nie mogą się doczekać tych zajęć.
3: No ja również czekamy, aż tutaj nasza nowa sala będzie niedługo otwarta, gdzie będziemy mogli na spokojnie z tymi autami działać.
1: Dostaliście nowe auta, ale to nie tylko samochody, bo tego sprzętu nowego macie więcej.
3: Dużo więcej, również doposażyliśmy się o sprzęt diagnostyczny, dzięki któremu będziemy mogli przy nich działać, naprawiać, ponieważ jest to zupełnie inny sprzęt niż do

0: naprawy aut tradycyjnych. I wiąże się to oczywiście z dużo większymi informacjami pochodzącymi z elektroniki pojazdu, jak i samej obsługi, bo to kompletnie różni się obsługa takich aut od aut tradycyjnych.
1: Czyli co, te auto na razie będą czekać, tak, na te zajęcia, żeby uczniowie się nimi zajęli?
0: Zgadza się, no tutaj trzeba na początku salę dobrze doposażyć, no celem bezpiecznej pracy przy takich pojazdach.

0: niedawna, a mamy praktycznie niedługo koniec roku, więc mają obiecane, że od września pierwsze zajęcia zaczynają już przy diagnozie samochodów elektrycznych i hybrydowych.
1: A jak oni zareagowali? Pani na pewno widziała takie pierwsze spotkania.

0: i pracować. I oczywiście był ten błysk w oku. Już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli użyć pierwszych sprzętów do diagnozy samochodów.
1: Jesteś, tak sobie myślę, dobrym przykładem dla innych szkół.
2: No myślę, że tak. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ten projekt unijny pozwolił na zakup tych nowych samochodów. W gruncie rzeczy nie śniło nam się, że kiedyś nasza placówka wzbogaci się o tak nowoczesny sprzęt.
3: Dodajmy jeszcze, że od nowego roku szkolnego technikum rusza z nowym kierunkiem – technik elektromobilności.
4: SK Łódź News. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Jak wygrać casting? Jak się do niego przygotować? Na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi młodzi aktorzy uczą się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsadą Nadią Lebik przyszły tłumy. Reżyserka podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. Jeśli nawet ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie.
5: Gotowi do castingu?
6: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na spojrzenie na to, co umiemy, co chcemy dać.
5: Myślicie, że to jest korzyść dla obu stron i dla młodych aktorów i dla tych, którzy castingują, żeby zobaczyć, jakie macie możliwości i żeby was poznać?
6: Myślę, że jest to jakby też jakaś taka obopólne miejsce zmiany energii. Myślę, że to jest dość ciekawe i że w ten sposób się poznajemy. Tym bardziej w takich, no myślę, warunkach, które nie są już takie stricte, nazwijmy to takie wrogie, tylko są raczej takim opcją, że chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na spojrzenie na to, co umiemy, co chcemy.
5: A byliście już na jakimś castingu?
7: Ja nie.
6: Zależy, na kilku byłem.
5: I?
6: Niektóre wygrałem, niektóre przegrałem. Takie trochę życie, no tak to było.
5: Na co liczycie?
8: Na otwartość, po prostu.
5: Ale ten casting nie będzie łatwy, bo nie ma tylko reżysera castingu i aktora, tylko cała grupa na wprost.
8: No więc myślę, że wszyscy będziemy się wspierać zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i będziemy rozwiewać wątpliwości, które gdzieś tam są z tyłu naszej głów.
5: Liczycie, że poznacie też błędy, których robić nie należy?
8: Tak, oczywiście i na pewno będzie jakaś taka konfrontacja, także każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
5: Warto, żeby ten błąd ktoś wytknął, a nie powiedział do widzenia.
8: Oczywiście, oczywiście. Dlatego najlepiej jest po prostu pytać, bo kto pyta, nie błądzi i to jest chyba dobre stwierdzenie do tego.
5: Gotowi na casting?
9: Zobaczymy, ale tak.
10: Ja jestem gotowy, tak.
5: Na co liczycie? Na to, że was zauważą, że komuś się kiedyś otworzy klapka, są tacy fajni, przystojni, młodzi aktorzy, bierzemy?
10: Raczej nie, raczej jesteśmy otwarci po prostu na to, na osobę, co powie o castingu i jak właśnie ta osoba patrzy na to, czego potrzeba od aktorów. No, jesteśmy po prostu otwarci na spotkanie, na rozmowę.
5: A byliście na castingu?
9: Tak.
5: I? Jakie doświadczenia?
9: To znaczy, im częściej się jest na castingach, tym mam wrażenie, że to się staje lżejsze, natomiast to zawsze jest trochę stresujące doświadczenie, a takie spotkania jak to pomagają raz, że może trochę odczarować casting, a dwa, zainspirować się tym, co ma do powiedzenia reżyser castingu.
5: Na wejściu kwiaty, super!
11: Tak, no wspaniałe to jest, wspaniały gest, przepiękny, zwłaszcza dzisiaj.
5: Studenci czekają, a co ich czeka?
11: Będę starała się im przedstawić okoliczności castingu, które wydają mi się jednak mimo wszystko, tak jak zresztą te kwiaty, piękne. Nadia Lebik, reżyser obsady. Będę afirmować to spotkanie.
5: A co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?

0: takie to jest.
1: Czy to jest korzyść obopólna i dla tych młodych ludzi, którzy chcą wejść do świata filmu i dla pani castingowca?
0: Absolutnie, to działa w dwie strony. Mój zawód i ja nie istnieje bez aktorów. I trzeba sobie to powiedzieć wprost, to od nich wszystko zależy, to oni stoją w świetle, to jest ich działanie artystyczne, to są ich serca, ich talenty. Nie ma żadnej innej definicji, naprawdę. To jest obopólna korzyść, ale myślę, że no moja praca bez ich nie istnieje.
1: A zdarza się często tak, że ci, którzy odpadli do jakiegoś projektu, gdzieś w pani głowie tam są i jak przychodzi kolejny, to otwiera się ta klapka?
0: Dokładnie tak to działa. To jest nieustanny proces, to są równoległe działania, to są równoległe myśli, to są równoległe odkrycia. To nigdy nie jest w pojedynkę i to nigdy nie jest jeden kierunek.
2: A na miejscu była Ela Piotrowska. Z tego miejsca książki czytało kilka pokoleń łodzian, a teraz może zniknąć z mapy miasta. Mowa o antykwariacie Silvum Rerum, które znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Pod obecną nazwą działa od 35 lat, ale książki sprzedawano tam już od lat 70. Właściciele przyznają, że rozważają zakończenie działalności i proszą mieszkańców o wsparcie. W opublikowanym w sieci apelu zachęcają do odwiedzin, zakupu książek i polecania antykwariatu znajomym. Liczą, że dzięki pomocy łodzian uda się uratować to kultowe miejsce.
3: Oj, to jest kawał historii. Ewa Grodzińska, jestem współwłaścicielką antykwariatu Silvum Rerum na Piotrkowskiej. Prowadzimy ten antykwariat od zawsze. Klienci, nasi stali klienci na pewno nas znają, pamiętają od dziecka, od malucha, jak przychodzili z rodzicami po książeczkę dla dzieci, po podręczniki akademickie, później po beletrystykę. Po prostu niektórzy przychodzą nas odwiedzić, zapytać, co słychać i co się dzieje.
4: Jak to się zaczęło?
3: Zaczęło się z mojej pasji do książki. Jako studentka zaczęłam przychodzić do antykwariatu właśnie tego, wtedy jeszcze pod banderą Domu Książki, żeby kupić sobie coś do czytania, czy podręcznik akademicki, czy dla mojej babci książkę, jakiś romans przedwojenny. I z biegiem czasu, jak skończyłam studia, stwierdziłam, że kierunek, jaki skończyłam właśnie, czyli pedagogika kulturalno-oświatowa, to tak nie do końca moja bajka. Stwierdziłam, że jednak ten antykwariat to jest coś, co kocham i może uda się znaleźć tutaj pracę. No udało się. I od 79 roku na stałe zakotwiczyłam i jestem.
4: Czyli oddaję pani po prostu swoje serce.
3: Serce, zdrowie, życie, wszystko. Wszystko robię dla tego antykwariatu.
4: A co się teraz dzieje?
3: No dzieje się trochę kiepsko. Nie mamy klienta, mamy problemy finansowe. Staramy się to udźwignąć. Jakoś wspomóc się promocjami, które w tej chwili mamy. Promujemy się trochę na Facebooku, na Instagramie, ale generalnie największym problemem jest no, brak klienta po prostu. Nie przychodzą klienci, nie czytają książek, chociaż wszyscy mówią, że młodzież nie czyta, ale to nieprawda. Młodzież jest. Przychodzą nastolatkowie, przychodzą studenci, przychodzą już młodzi ludzie po studiach, którzy czytają i kupują książki, ale jest ich coraz mniej.
4: No właśnie, ale to skąd taki spadek? Co może być w takim razie przyczyną?
3: Przyczyną mogą być audiobooki, mogą być e-booki, może być jakaś zakodowana świadomość, że książka jest droga. To nieprawda, bo u nas w antykwariacie książki są bardzo tanie. Niektóre kosztują mniej niż gazeta codzienna, więc można kupić sobie książkę zamiast jakiejś gazety, w której 3/4 to reklama. Tylko nie wiem, tak naprawdę ręce mi opadają i nie bardzo wiem, co mam dalej z tym fantem zrobić, jak rozruszać, jak przyciągnąć klienta, żeby jednak wrócili, żeby zaczęli może sprawdzać, czy rzeczywiście ta książka, która w księgarni osiąga jakieś horrendalne ceny, dla mnie to są chore ceny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wszystko jest tak drogie, że nie każdy może sobie pozwolić na taką książkę. A dzieci chętnie by pewnie czytały, no ale rodzica na to nie stać.
4: Bardzo ciekawa jest cała droga i historia tego antykwariatu.
3: No to był antykwariat, tutaj powstał po byłej pralni, która funkcjonowała, no nie pamiętam ile lat. Wcześniej został przeniesiony w 80-tych latach chyba, jako naukowy antykwariat z wydawnictwami przedwojennymi, przede wszystkim starodrukami, unikatowymi książkami na Plac Wolności. Tutaj został tak zwany antykwariat współczesny, czyli książki wydane po 45 roku życia. I ja zostałam tutaj i praktycznie od tego 79 roku po studiach pracuję w tej placówce z

0: urodzeniu córki do tej pory właściwie, od 79 roku.
1: Tak jak pani też wcześniej wspomniała, niektórzy dorastali z tym miejscem.
0: Tak, tak, dorastali, dorastają, cały czas przychodzą. Niektórzy klienci są w moim wieku i więc sobie pogadamy o chorobach, o córkach, wnuczkach, ogródkach, a co tam ci pani urosło nowego. Także z niektórymi klientami znamy się właściwie tak, jakbyśmy byli rodziną, bo bardzo dużo o sobie wiemy.
1: Czego pani się najbardziej obawia?
0: Tego, że zabraknie mi siły, że zabraknie mi chęci, ogarnie mi frustracja na to, że nie mogę zapewnić swoim klientom, którzy wiemy, że nas bardzo lubią, dostępu do książek. No bo już wielu rzeczy się chwytamy, wiele rzeczy robimy. Jakieś informacje takie z ust do ust przekazywane, Facebook, Instagram, TikTok, ale jak na razie nie przynosi to jakiegoś takiego pozytywnego efektu, że ja bym mogła dalej dla tego klienta pracować. Może coś się zmieni, no i oby tak się stało. Oby ci moi klienci wrócili i w jakiś tam sposób pomogli mi przez to wszystko przejść, żeby to znowu zaczęło przynosić dla klienta przede wszystkim, bo dla mnie klient jest najważniejszy, wymierne korzyści, żeby mogli przyjść i za naprawdę niewielkie pieniądze znaleźć dla siebie perełki, takie, których szukają od bardzo dawna.
1: Jeżeli mogłaby pani coś powiedzieć osobom, które przechodzą, jednak tutaj nie wchodzą, tylko spoglądają, co by to było?
0: W naszym antykwariacie jest naprawdę cudowna, rodzinna atmosfera. Doradzamy w doborze książki. Wystarczy, że ktoś powie, to mnie interesuje, ale nie bardzo wiem, z czym to połączyć. Przychodzą klienci, którzy mówią, wie pani co, szukam takiej książki, która ukazała się w latach 70., ale za Boga nie pamiętam autora, albo za Boga nie pamiętam tytułu, ale wie pani, to była, książka była różowa i na pewno się ukazała w latach 70. Czy może pani coś kojarzy? Więc my tutaj burza mózgów, a może to było to, a może to było to. No, czasami się zdarza, że trafiamy, że kojarzymy książkę, która by to ewentualnie mogła być, więc pomagamy zarówno w starych książkach, jeżeli czegoś szukacie, w podręcznikach, ukierunkowujemy, no bo ktoś tam ma problemy, nie może ogarnąć czegoś z historii czy czegoś z matematyki. Może coś starego by się znalazło, co, no nie ukrywajmy, jest lepsze niż te obecne wydania. I też próbujemy pokazać tą ścieżkę czytelniczą, że warto, że można przyjść, kupić sobie jakąś tanią książkę, poczytać, na pewno dużo, dużo więcej daje, bo zapach papieru, papier w ręce, czuje się ten szelest kartek, no to jest cudowne po prostu.
1: To miejsce różni się od innych księgarni albo takich punktów właśnie z książkami tym, że ma duszę.
0: Duszę, którą wydaje mi się nasi, ja i moje pracownice, bo jesteśmy same baby, przekazujemy dalej. Chcemy jak najbardziej zbliżyć się do klienta i żeby klient zbliżył się do nas. Tutaj naprawdę jest atmosfera taka, że no mam trochę może za mały ten front, bo już o tym myślałam parę lat temu, żeby stworzyć kącik, gdzie można sobie usiąść w fotelu, wziąć kawkę i wziąć książkę i ją przejrzeć na spokojnie. A czy mi się podoba, czy mi się nie podoba? Nie muszę jej kupić. No ale niestety nie dało rady, już nawet rozmawiałam z różnymi osobami, które zajmują się taką aranżacją wnętrz. No i no niestety, no, bo ta kawka byłaby kosztem książek, które stoją na półkach, bo coś tam bym musiała zlikwidować, żeby w to miejsce postawić. A szkoda mi tych książek, które no przemawiają do nas, krzyczą, bierzcie mnie, bo jestem przepiękna.
1: Czym dla pani jest to miejsce?
0: Całym moim życiem, oprócz męża oczywiście, córki, wnuczek, które kocham nad życie, to miejsce to jest moje życie, moje serce, które oddaję w całości.
2: A na miejscu była właśnie Julia Niewiadoma. Jak podkreślają właściciele, zrobią wszystko, by to wyjątkowe miejsce dalej mogło działać.
3: SK Łódź.
2: Widzew Łódź zostaje w Ekstraklasie. Łodzianie zakończyli sezon zwycięstwem przed własną publicznością. W ostatniej kolejce sezonu Widzew pokonał Piasta Gliwice 2-1 i zapewnił sobie grę w najwyższej lidze, także w przyszłych rozgrywkach. Prowadzenie gospodarzom już w 10 minucie dał Angel Bena. Po przerwie wynik podwyższył Mariusz Fornalczyk.

0: kibicami na stadionie rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Jak mecz?
2: Gardła zdarte, fajny mecz. Dobrze się utrzymaliśmy.
3: Wielkie ulga, ulga, wielka ulga.
4: Wygraliśmy się, utrzymaliśmy.
5: Wygrali przyzwoicie, walczyli do końca.
1: Jak było?
6: Dobrze było, no najważniejsze, że wynik się zgadza. Emocje jak to zwykle na Widzewie do ostatniej minuty.
0: Dodajmy, że mimo przegranej Gliwiczanie też zostają w Ekstraklasie. Piastowi pomógł Brookbet Termalika Nieciecza, pokonując Lechię Gdańsk.
7: SK Łódź News.
0: Więcej zabiegów, nowoczesny sprzęt i lepsze warunki leczenia dla pacjentów. Łódzki Szpital Kopernika może pochwalić się nowoczesnym oddziałem neurochirurgii i

0: końca, pokonując Lechię Gdańsk.
1: SK Łódź News.
0: Więcej zabiegów, nowoczesny sprzęt i lepsze warunki leczenia dla pacjentów. Łódzki Szpital Kopernika może pochwalić się nowoczesnym oddziałem neurochirurgii i

0: na żywo do punktów pielęgniarskich. Druga sprawa, są monitorowane czynności życiowe, które są centralnie analizowane. To jest też dość ważne. I jeszcze jest jedna rzecz, zawsze w szpitalach taką bolączką są na przykład upadki pacjentów. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie, jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, doskonale ktoś jest zamknięty, będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego. Więc to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Na pewno dodatkowe miejsce, jeśli chodzi o operowanie, też po pierwsze skróci transport pacjentów z oddziału na salę operacyjną, bo to jest tuż zaraz za rogiem. Druga kwestia to jest jeszcze ta, że będziemy mogli wykonać większą ilość zabiegów. To też jest dość istotne. Zarówno sala operacyjna, bezpieczeństwo, komfort dla pacjentów. Ci ludzie to są naprawdę ludzie ciężko chorzy i dla nich myślę, że przeżycie tej choroby jest bardzo ważne, jeśli chodzi nawet o takie warunki komfortowe, żeby mogli czuć się zadbani, bezpieczni i wiedzieć, że są w fajnym, dobrym miejscu. Zmienia się liczba łóżek intensywnego nadzoru, to jest też istotne, bo tych łóżek zawsze brakuje tak naprawdę, jeśli chodzi o oddziały zabiegowe.
1: Jest nowy sprzęt, ale najważniejszy jest zespół, który ratuje życie, mówi dyrektor szpitala Andrzej Kasprzyk.
2: Oddział neurochirurgii jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania Szpitala Kopernika. Fachowcy, którzy tutaj są, stanowią o sile i jakości tego oddziału. Oddział neurochirurgii w Koperniku staje się jednym z najlepszych oddziałów neurochirurgii, nie tylko w Łodzi. Naprawdę sukcesy, które są, są niesamowite. Systematycznie cały zespół będzie szkolony w Stanach Zjednoczonych przez najbliższe miesiące. Marka Kopernik, którą tu tutaj zbudowano, jest naprawdę marką. Cieszę się, że oddajemy po wielu latach troszeczkę oddziału już jeszcze nie za bardzo spełniającego wymogi obecnych czasów. Cieszę się, że oddajemy w ręce szefostwa pacjentów ten oddział, bo to jest bardzo, bardzo ważny oddział. Choroby neurochirurgiczne są wyjątkowo trudne, a tutaj na tym oddziale, na blokach operacyjnych, lekarze pracują na bloku operacyjnym od rana do późnego wieczora, codziennie. To jest naprawdę wyjątkowo ciężka praca, ale bardzo, bardzo potrzebny dla pacjentów Łodzi i województwa łódzkiego. W czerwcu rozpoczynamy remont kolejnego oddziału chirurgii urazowej, ortopedycznej. Też ważny element dla nas. Natomiast bez tutaj wieloletniego planu inwestycyjnego, dzięki któremu pozyskaliśmy środki, ten oddział pokazuje, że te pieniądze naprawdę służą nam wszystkim.
0: Rzeczywiście muszę powiedzieć, że zespół, który tutaj pracuje, to są wspaniali, doskonali ludzie, których szkolimy, uczymy. My się razem od siebie uczymy tak naprawdę. Druga sprawa jest taka, że wprowadzamy etap szkoleń dla naszych lekarzy, pracowników w jednej z najlepszych klinik w ośrodku w Stanach Zjednoczonych. Właśnie wróciłem z Mayo Clinic z Jacksonville w Stanach Zjednoczonych i udało nam się uzyskać wstępną zgodę na szkolenie naszych lekarzy, takie powiedziałbym średnioterminowe w obrębie ich placówki. Będą mogli wyjeżdżać, będą mogli się tam szkolić, zdobywać nowe umiejętności, obserwować, jak to wygląda w jednej z takich najlepszych miejsc. Jeśli chodzi o sam nasz oddział neurochirurgii, to też się cieszymy z tego, że oprócz tego, że mamy ten oddział, to mamy świetny sprzęt, dysponujemy sprzętem, który jest najnowocześniejszy. Nie odbiegamy tym sprzętem od światowych liderów, także możemy tylko obiecać, że będziemy dokładali wszelkich starań, żeby nasi pacjenci wychodzili od nas cali zdrowi i mogli cieszyć się dalszym zdrowym życiem.
3: Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na nowy oddział już w niedzielę. Walka z umowami śmieciowymi, stabilna praca i tanie mieszkania na wynajem. To sprawy, których rozwiązanie deklaruje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk spotkała się z łódzkimi studentami. Na spotkaniu był też Grzegorz Mich.
4: Czy od pani minister i jej resortu oczekujecie jakichś decyzji, które wam, konkretnie młodym ludziom, mogłyby pomóc?
5: Najbardziej myślę sposób zatrudnienia młodych ludzi, no bo to jest takie najbardziej ważne dla nas na ten moment.
6: Chyba taki największy problem, te śmieciówki po prostu w gastro, że te stawki nie są prawdziwe, tylko oszukane, nie nawet najniższa krajowa i to jest chyba taki najgorszy problem dla osób, które jeszcze wynajmują, muszą kupić sobie jedzenie. Jak my jeszcze na prywatnych studiach, to jeszcze za studia płacimy, no to tym bardziej. To jest największy nasz problem.
4: Trudno myśleć też o rodzinie, założeniu rodziny.
6: W ogóle nie myślimy o takim czymś na razie, no bo nie da się po prostu.
7: Jest za mało pieniędzy na w ogóle życie. Jeśli już nawet biorąc pod uwagę założenie rodziny, no to oczywiście, że jest za mało tych pieniędzy. Myślę, że nawet jeśli ktoś by chciał godnie żyć, no to trzeba naprawdę dużo mieć pieniędzy i dużo zarabiać. A na takiej pracy na zleceniu to się za bardzo nie da.
8: Zgadzam się ze studentami i to jest doświadczenie. Ja pamiętam, kiedy wchodziłam na rynek pracy, to był problem, a to było

0: miesięcy temu i jest to problem nadal. Umowy śmieciowe to jest patologia polskiego rynku pracy, patologia, z którą po raz pierwszy w takim zakresie zdecydowaliśmy się jako rząd zawalczyć. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi w życie 8 lipca, ale już dziś przynosi efekty. Zanim jeszcze ustawa wejdzie w życie, zanim Państwowa Inspekcja Pracy uzyska uprawnienia do przekształcania drogą administracyjną umów śmieciowych w umowy o pracę, już widzimy, że pracodawcy sami dokonują takiej autorefleksji. Chcą skorzystać z przywileju abolicji, to znaczy z uniknięcia kar, uniknięcia sankcji, bo zgodnie z ustawą przewidzieliśmy, że ten pracodawca, który sam we własnym zakresie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem, zaoferuje pracownikom i zapewni umowy o pracę tam, gdzie im się należą, nie będzie ryzykował sankcji, które rosną, które będą znacznie wyższe. Bo reforma Państwowej Inspekcji Pracy to jest po pierwsze wyposażenie PIP-ów, możliwość przekształcania umów śmieciowych w umowy o pracę, ale po drugie jest to także 100% wzrost kar za łamanie prawa pracy właśnie w tym zakresie. Nawet do 60 000 zł będzie można otrzymać karę za fikcyjne wypchnięcie na fikcyjne samozatrudnienie, za niezapewnienie umowy o pracę tam, gdzie ona się należy, za śmieciówkę. Jest się czego obawiać i bardzo dobrze, ale nie trzeba się obawiać, jeżeli przestrzega się prawa i do tego serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców. Młodzi ludzie nie decydują się na założenie rodziny nie dlatego, że są nierodzinni, czy nie dlatego, że nie piją alkoholu, jak to pan Mencen ostatnio sugerował, tylko dlatego, że nie czują się dostatecznie bezpiecznie i stabilnie. Po pierwsze, pierwszą przeszkodą przed decyzją, jeżeli chodzi o założenie rodziny, jest brak czy niedostatek dostępnych mieszkań. Żeby mieć rodzinę, żeby założyć rodzinę, trzeba mieć gdzie ją mieć, gdzie takie dziecko wychowywać. Dlatego program, największy program budowy mieszkań społecznych, mieszkań na tani wynajem, w tym także budowy akademików, ale koncentrujemy się tu głównie na mieszkaniach, już ruszył. Odpowiada za to wiceminister Tomasz Lewandowski z Lewicy. Oczywiście na efekty chwilę trzeba będzie poczekać, ale umowy są już podpisane, budowy ruszają, więc walka z tym kryzysem mieszkaniowym jest tak naprawdę też walką o bezpieczeństwo demograficzne i bezpieczeństwo rodzin. Wzmacnianie Państwowej Inspekcji Pracy, walka z umowami śmieciowymi, wprowadzanie odpłatności za pracę na stażu, ochrona młodych ludzi przed wyzyskiem, przed mobbingiem. To wszystko sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stabilności na rynku pracy. A ta stabilność to jest kolejna potrzeba, która musi być zrealizowana, żeby decydować się na dziecko. I oczywiście już taka stricte polityka rodzinna, czy dla rodzin, dla rodziców, to jest zapewnianie dostępnych usług publicznych, na przykład usług żłobkowych. Już do tej pory 50 000 nowych miejsc w żłobkach utworzyliśmy. Do końca tego roku będzie takich nowych miejsc około 100 000, więc jest to istotna zmiana i także zachęta do tego, czy takie zagwarantowanie, że jeżeli już zdecydujecie się na macierzyństwo, rodzicielstwo, to państwo będzie was wspierać. To bezpłatne miejsce w żłobku na was czeka. Jeżeli wolicie, żeby dzieckiem opiekowała się niania, kiedy wy wrócicie do pracy, to także w ramach programu Aktywny Rodzic otrzymacie 1500 zł. Więc tak, jest szereg działań, które realizujemy. Musimy o nich skutecznie opowiadać, komunikować, stąd tak cenne są takie spotkania, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że nawet jeżeli jeszcze coś nie działa, to krok po kroku budujemy bardziej bezpieczną Polskę także dla polskich rodzin.
1: Czy ci ludzie, młodzi ludzie, którzy byli na spotkaniu z panią minister, odczują te zmiany podczas studiów?
0: Oczywiście, że ci młodzi ludzie odczują te zmiany, bo to są ludzie, którzy właśnie wkraczają na rynek pracy. To są ludzie, którzy wkraczając na ten rynek pracy są najbardziej zagrożonymi wyzyskiem, łamaniem ich praw. To dla nich przede wszystkim działają instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy. To oni w największym stopniu potrzebują jasnego, przejrzystego i przede wszystkim egzekwowanego prawa pracy, bo kiedy zdobędą trochę doświadczenia, kiedy poznają reguły funkcjonowania na tym rynku pracy, będzie łatwiej jest sobie

0: być finansowane i tak z naszych podatków, więc po co to komu? Lepiej tańsze, niższe podatki niż dobra.
1: Jedyne, czego oczekuję od polityków w tym momencie, to jakichkolwiek zmian, cokolwiek, żeby się działo w naszym państwie.
2: Od lipca pracodawca zatrudniający na umowę śmieciową musi liczyć się z karą nawet do 60 tysięcy złotych.
3: SK Łódź.
2: Samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. Taniec latino to ich pasja i odskocznia od codzienności. Na turnieju w Łodzi zdobyły Mistrzostwo Polski. W zwycięskiej formacji tańczy nasza radiowa koleżanka Kinga Pintal, z którą rozmawiała Ela Piotrowska.

i odskocznie od codzienności. Na turnieju w Łodzi zdobyły Mistrzostwo Polski. W zwycięskiej formacji tańczy nasza radiowa koleżanka Kinga Pintal, z którą rozmawiała Ela Piotrowska.

0: i tam możemy sobie odpocząć i możemy zresetować głowę po ciężkim tygodniu pracy.
1: Widziałam, jak ten odpoczynek wygląda, potleje się strumieniami.
0: Tak, tak, to są godziny intensywnego treningu, staramy się dać z siebie wszystko. Mamy też bardzo wymagającego trenera, który właśnie doprowadził nas do wygrania tytułu Mistrzyń Polski.
1: I to niesamowite, bo jesteście pod wodzą tego trenera od niedawna.
0: Tak, formacja istnieje w sumie od pandemii, więc można naliczyć już 6. rok. Trzeci trener nas właśnie przejął. To wcale nie znaczy, że to my ich wykańczamy. Po prostu życie tak się często układa, że trzeba zmian. Więc Patryk, nasz obecny trener, przejął dowodzenie nad naszą grupą w styczniu tego roku. I już po 3 miesiącach wspólnej pracy doprowadził nas do takiego tytułu, także jest z nas bardzo dumny, a my jesteśmy zadowolone z tej współpracy.
1: Konkurencja była ogromna, bo ponad 1000 osób przyjechało na ten turniej, ponad 100 formacji, no to niezłe jesteście.
0: Tak, łącznie było około 130 formacji z różnych części Polski. Atmosfera była niesamowita, tysiące tancerzy, każdy przyjechał, żeby walczyć o swoje, a nam się udało.
1: Ty na co dzień pracujesz u nas w radiu, ale swoje umiejętności taneczne wykorzystujesz na naszych eventach.
0: Na naszych akcjach często prowadzę jakieś mini warsztaty dla słuchaczy, uczą się tańczyć czacze albo salsy i wtedy energii jest pełno.
1: Co daje taki tytuł?
0: Ten tytuł przede wszystkim napędza nas do dalszego działania. Jest taki prestiżowy w tym świecie komercyjnym, ponieważ my nie jesteśmy sportowymi tancerkami, więc dla nas w ogóle wystąpienie w takim turnieju i pokazanie się w tych pięknych tanecznych strojach, te makijaże są bardzo sceniczne, daje nam to poczucie bycia taką sportową tancerką. I teraz tytuł, który wygrałyśmy, kwalifikuje nas do Mistrzostw Europy, na które się wybieramy. Prawdopodobnie będzie to w sierpniu w Salonikach w Grecji.
1: Wow, to trzymam kciuki, żeby wam się udało. To ile was pojedzie?
0: No mamy nadzieję, że uda się, że pojedzie cała grupa, czyli 12 dziewczyn plus nasza wisienka trener, czyli 13 osób łącznie.
1: Czyli przed wami mnóstwo pracy.
0: Tak. Tak, to już będzie dużo wyższy poziom. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Także teraz te kilka miesięcy będziemy trenować, ile mamy sił.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Kinga Pintel.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: No to jeszcze raz wielkie

0: Polskiego NFZ-u. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
1: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
2: Do łódzkiego NFZ zgłosiła się łodzianka, która 19 maja otrzymała mail od oszusta. To mail, który namawia ją do podania swoich danych po to, żeby uzyskać zwrot kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia. E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa. Przestępcy celowo podszywają się pod naszą instytucję. Liczą na nieuwagę, pośpiech i zaufanie. W wiadomości e-mail pod pretekstem konieczności potwierdzenia konta lub karty wyłudzają dane.
1: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
2: Tytuł wiadomości to najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów albo weryfikacja karty płatniczej bądź propozycje dotyczące zwrotu pieniędzy. Zazwyczaj jest to fałszywy adres e-mail, który mimo dopisku NFZ i szaty graficznej wskazującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma nic wspólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o rzekomym zwrocie kosztów pojawia się, jeśli potwierdzimy numer konta albo karty płatniczej. Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nigdy nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości. Pamiętajmy o tym, żeby nie dać się oszukać. Weryfikujmy cały adres e-mail nadawcy. Pamiętajmy, żeby nie klikać na załączniki, nie klikać na podejrzane linki w takich e-mailach. Nigdy bezwzględnie nie podawać danych karty płatniczej i zgłosić taki incydent. Skontaktować się z bankiem wtedy, kiedy jednak podaliśmy dane naszej karty kredytowej. Możemy też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. Pamiętajmy, że NFZ nigdy nie prosi o podanie numeru karty płatniczej, daty jej ważności, kodu, ani żadnych danych do logowania w bankowości elektronicznej.
0: W razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ lub policję.
3: SK Łódź.
0: Mówią o sobie, że są adwokatami lasu. Grupa mieszkańców z gminy Bełchatów w Łódzkiem sprzeciwia się masowej wycince lasu, który rośnie w ich sąsiedztwie. Nadleśnictwo tłumaczy się racjonalną gospodarką leśną.
4: W czym tkwi problem?
5: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu, która jest moim zdaniem robiona dosyć nieumyślnie, gdyż las ten według bazy danych o lasach państwowych jest przeznaczony właśnie nie do wycinki, co wskazywałoby raczej na przeznaczenie rekreacyjne oraz takie przyrodnicze. A z roku na rok obserwuje się coraz większe wycinki, ponadto według właśnie tej bazy danych o lasach. Wycinka ta ma objąć niemal chyba w tam połowę lasu i jest to zatrważający widok, zwłaszcza, że są tam rozbudowane ekosystemy, które są na naszych oczach niszczone.
4: Czyli od kilku lat trwa wycinka i końca nie widać.
5: Końca nie widać, wręcz wydaje mi się, że coraz większe połacie lasu są wycinane. Tak jak też wskazuje ta mapa, nadal będą po prostu.

0: tego terenu?
1: No myślę, dlatego Lasy Państwowe same oznaczyły ten las jako las ochronny, czyli on ma funkcje krajobrazowe, przyrodnicze i chyba miał być w założeniu tymi zielonymi płucami Bełchatowa. 4 kilometry od tego lasu jest osiedle Binków. Kilka tysięcy, chyba 6 tysięcy ludzi tam mieszka. Obok lasu są wsie, Zdzieszulice, Dobiecin. To przecież tam też kolejne tysiące osób mieszkających. Zresztą jak kilka lat temu zaczęto w tym lesie wyznaczać drogi, tworzyć takie szutrowe, porządne alejki, wszyscy byliśmy przekonani, że to są drogi pożarowe i ewentualnie drogi do spacerów, do rekreacji. Okazało się, że to są autostrady do przyszłego wywozu drewna, bo tam wielkimi samochodami cały czas jest to drewno wywożone.
0: Czego oczekujecie?
2: Oczekujemy tego, że może Lasy Państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za tą wycinkę zastanowią się trochę nad tym, czy jest ona potrzebna aż w takiej skali, przy tak cennym moim zdaniem lesie. Jeżeli już ktoś nie zwraca uwagi na to, że niszczy po prostu ekosystem, to niech pomyśli o mieszkańcach na przykład, ponieważ mieszkańcy również korzystają z tych lasów. Jest tam mnóstwo osób, zwłaszcza w weekendy i dni wolne.
0: Mówicie nie wycince drzew, ale zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest taka walka z wiatrakami.
2: Zdajemy sobie sprawę, ale gdyby nikt się nie odzywał, to sprawa by nie poszła do przodu, więc jako mieszkańcy i lokalni patrioci uznajemy, że warto się odezwać.
0: Jest taka nadzieja, że może coś uda się zrobić, bo domyślam się, że takich osób jak wy, którym się to bardzo nie podoba, jest dużo więcej.
1: Nadzieja zawsze jest, choć mój optymizm, mimo że jestem optymistą, jest bardzo mały, patrząc co dzieje się ogólnie w lasach naokoło Bełchatowa. I to jest zastanawiające, że powiat bełchatowski, który w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania kopalni, elektrowni, poniósł już tak duże koszty środowiskowe dla całego kraju, ponieważ wiemy, że mamy teren bardzo odwodniony przez istnienie odkrywki kopalni i również no, środowisko jest zanieczyszczone przez to, co wydobywa się z kominów elektrowni. I jeszcze musimy ponosić cenę takiego pozyskiwania drewna. Tu powinien być teren oznaczony jako taki, gdzie nie ma tej już wycinki w takiej skali, żeby uratować choć te resztki środowiska, które są i pozwolić mieszkańcom oddychać świeżym powietrzem. Dzięki lasom wiemy, że przecież tego tlenu powstaje bardzo dużo.
0: Głośno mówicie o tym, że wam się to nie podoba, ale to nie jest tylko mówienie, bo na Facebooku powstał profil Adwokaci Lasu.
2: Tak, na razie nie ma on jakichś kolosalnych zasięgów, ale jest to jakiś początek zawsze. Może sprawa się nagłośni, może więcej ludzi zainteresuje się sprawą. No i moim zdaniem, jeżeli się dowiedzą o tej akcji, to sami przyznają, że ta wycinka jest, no, nie wskazana.

0: na, w latach wcześniejszych, przy wcześniejszych wejściach z zabiegami, a w najbliższym czasie powierzchnia, która została pozbawiona reszty drzewostanu, zostanie przygotowana i odnowiona.
1: Cały czas tutaj będę posiłkował się tym, co powiedziały mi osoby z tej grupy, że one rozumieją gospodarkę leśną, wiedzą, na czym to polega. Chodzi im o to, żeby ograniczyć tę wycinkę, żeby tych drzew wycinać mniej. Czy w tym temacie można coś zrobić?
0: Znaczy tak, przede wszystkim my nie wycinamy, my prowadzimy działania gospodarcze. To są to dwa różne zagadnienia, tak? Natomiast nasz rozmiar pozyskania, czy etap pozyskania w użytkowaniu rentnym, czyli to, co nam pozwalał plan na rok, na 10 lat tego planu, który właśnie się kończy, nie zostanie wykonany około 70 tysięcy metrów sześciennych. Czyli doszło do pewnego samoograniczenia w nadleśnictwie.
1: Z jakiego powodu?
0: Wynikało to ze zmiany podejścia do niektórych powierzchni, ze zmiany rębni zupełnie na rębnie złożone, z rezygnacji cięć w niektórych obszarach, czy też chociażby z ustanawiania różnych form ochrony przyrody.
1: Mówiąc takim prostszym językiem, tych drzew w tym lesie miało być wyciętych więcej, tak?
0: Ja nie mówię o tym konkretnym drzewostanie, o tym konkretnym kompleksie leśnym, natomiast o skali nadleśnictwa jako takim. Natomiast w tym kompleksie w okolicach Korczewa, no, zabiegi domknęliśmy, tak? Wykonaliśmy to, co plan urządzania na nas nakładał i w tej chwili będziemy wchodzili w fazę odnowienia. Ja wiem, że tam są poruszane aspekty, że są to lasy ochronne, natomiast nie należy utożsamiać lasu ochronnego z lasem, który jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, bo to są dwa różne lasy i dwie różne formy ochronności drzewostanu. W przypadku lasów, które są objęte ochroną, tak jak na przykład rezerwaty, jest plan ochrony rezerwatu, z którego wynika, co można zrobić. Zasadniczo rzecz biorąc, to użytkowanie w tych drzewostanach jest żadne lub znacząco małe. Natomiast lasy ochronne to są lasy, w których wykonuje się zabiegi gospodarcze, zmodyfikowane w stosunku do lasów, które takimi lasami ochronnymi by nie były. Czyli na przykład unika się rębni zupełnych na korzyść rębni złożonych. W tym przypadku te cięcia, które miały miejsce na początku tego roku, właśnie takimi rębniami złożonymi były.
1: To znaczy, bo na pewno nie każdy zrozumie, o co tutaj chodzi.
0: Rębnia zupełna to jest jednorazowe wejście, uprzątnięcie drzewostanu jednym cięciem. Natomiast rębnia złożona to jest proces, który jest rozłożony na lata, od 20 do 40, z kilkukrotnym wejściem, z kilkukrotnym odnowieniem drzewostanu, czy to w sposób naturalny, czy to w sposób sztuczny. Wszystko zależy od tego, jakie mamy siedlisko, jaki mamy drzewostan, jaki mamy potencjał odnowienia.
1: Dopytam jeszcze o ten konkretny las. Tam wycinka się już powoli kończy?
0: W tym roku już nie mamy tam zaplanowanych żadnych rębni. Zrobiliśmy je z rozmysłem w pierwszym kwartale po to, żeby ten wpływ dla społeczeństwa był jak najmniejszy. I według mojej wiedzy na rok przyszły także tam nie mamy zaplanowanych żadnych rębni. Jak będzie dalej, będzie nam opisywał plan urządzenia lasu, który właśnie jest tworzony i który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
1: Szczegółów na razie nie znamy.
0: Szczegółów nie znamy, dlatego że w tej chwili taksatorzy jeszcze są w lesie, jeszcze są robione prace taksacyjne. Owszem, mamy pewne zręby informacji, natomiast no, nie są to informacje ostateczne, nie są to informacje zatwierdzone i uzgodnione, więc no, nie chciałbym tutaj w tej chwili jeszcze ich upubliczniać.
1: Ta wiadomość zapewne ucieszy tych, którzy bronią tego lasu czy inne lasy, że w tym przypadku tych wycinek na razie nie będzie, ale pan generalnie rozumie te argumenty, rozumie te obawy, bo mówimy o osobach, które no, mieszkają w bardzo bliskiej odległości od tego konkretnie lasu.
0: Rozumiem, że społeczeństwo interesuje się tym, co się dzieje w lasach państwowych czy w lasach w ogóle. Natomiast no, proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy szkodnikami lasu i staramy się wypełniać naszą funkcję i naszą rolę najlepiej, jak potrafimy, i staramy się zapewnić to, co na nas nakłada ustawodawca, czyli dbałość o ciągłość i powiększanie zasobów leśnych, bo każdy kawałek lasu można zostawić samemu sobie, z tym, że to wcześniej czy później doprowadzi do klęskiej katastrofy w tym fragmencie lasu, bo no, drzewa, tak samo jak każda inna roślina, mają swoją zdolność przeżywania, mają swoją zdolność dotrwania. Jeżeli będziemy je utrzymywali w nieskończoność, to po prostu drzewostan się rozpadnie. A chyba nie o to chodzi, dlatego że no, oprócz tych funkcji społecznych,

0: Nasze grzybostany pełnią turystycznych, rekreacyjnych, zbieranie grzybów i jagód.
1: Zielone płuca.
0: No to gdzieś na końcu tego wszystkiego jest jednak drewno. Drewno, które jest nam potrzebne i niezbędne. Drewno, którym się otaczamy na co dzień. Nawet nie mamy świadomości tego, że niektóre wyroby są produkowane z drewna. Już nie chciałbym przytaczać tutaj argumentu papieru do pisania. Niektórzy po prostu nie wiedzą, że papier pochodzi z drewna. Proszę mi wierzyć, mamy takie informacje na naszych stronach.
2: SK Łódź News.
3: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Uwaga rodzice i młodzi cykliści. Już od 3 czerwca wchodzą w życie nowe, rygorystyczne przepisy drogowe. Każde dziecko poniżej 16 roku życia będzie miało bezwzględny obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Przepis dotyczy nie tylko tradycyjnych rowerów, ale też hulajnóg elektrycznych. Za brak zabezpieczenia głowy będzie mandat.
4: Od 3 czerwca wchodzą zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo. A kiedy takie zmiany się pojawiają, to policja podpisuje się pod nimi obiema rękami, tak?
5: Zgadza się. Aspirant sztabowy Jarosław Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Prawnej Policji w Bełchatowie. Dwie takie istotne zmiany, które wchodzą w przepisach prawa o ruchu drogowym od 3 czerwca, związane z bezpieczeństwem tak naprawdę najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Pochodzi tutaj o dzieci i młodzież do lat 16. Zmiany te dotyczą głównie posiadania przez osoby w wieku do lat 16 zabezpieczającego je kasku przy poruszaniu się na rowerze oraz na hulajnogach elektrycznych. To jest jedna podstawowa zmiana, a druga zmiana dotyczy sposobu przewożenia dzieci na rowerze lub podobnym pojeździe w wieku do lat 7. I tutaj też jest mowa o właściwym zabezpieczeniu dziecka poprzez stosowny kask.
4: Bo doskonale wiemy, jak kask poprawia nasze bezpieczeństwo.
5: Pamiętajmy, że no jednak głowa to jest najważniejszy element każdego ciała, tak, który decyduje o wszystkim, tak, o życiu, o tym, w jaki sposób funkcjonujemy i nią szczególnie musimy chronić przed wszelkimi urazami. Te kaski mają zapewnić dzieciom, młodzieży bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze. No na pewno wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa tych osób.
4: A co jeśli po tych zmianach ktoś tego kasku nie będzie miał? Co grozi?
5: No wiemy, że mówimy tutaj o osobach nieletnich, tak? Więc ewentualnie jakaś odpowiedzialność z tytułu, tutaj możemy mówić o czynie karalnym, ewentualnie możemy mówić o jakimś stopniu demoralizacji osoby nieletniej. No będzie to rozpatrywane ewentualnie przez sąd rodzinny, ale jest bardzo ważnym elementem, który został dodany do przepisów wykonawczych, tutaj akurat chodzi o kodeks wykroczeń, jest wprowadzenie artykułu, jeżeli się nie mylę, 89a kodeksu wykroczeń, który mówi, że odpowiedzialność również za to, że osoba taka w wieku do 16 lat nie posiada kasku, ponosi również opiekun prawny, znaczy najczęściej rodzic, tak? I w tym przypadku podlega on postępowaniu mandatowemu i może zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 zł.
4: No wiadomo, nieletni nie może zostać ukarany mandatem.
5: Tak, zgadza się, dlatego tak powiedziałem, no nieletni nie może zostać ukarany mandatem, w jego przypadku ewentualnie może się toczyć jakieś postępowanie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
4: I tutaj ważny apel do rodziców, żeby pilnowali, czy ten kask jest na głowie.
5: Zgadza się, no tutaj musimy apelować i co zawsze apelujemy do rodziców, bo to jest bezpieczeństwo ich dzieci i na to no, warto zwracać uwagę, bo to już nie są kwestie nawet finansowe, ale kwestie bezpieczeństwa nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci.

do rodziców, bo to jest bezpieczeństwo ich dzieci i na to warto zwracać uwagę, bo to już nie są kwestie nawet finansowe, ale kwestie bezpieczeństwa nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci.

0: brakuje.
1: Są przypadki, że nie zakładają, ale obserwujemy, że jednak faktycznie, jeżeli się ktoś porusza na drodze publicznej, nawet w przypadku, jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, bardzo często, coraz częściej widzimy, że jednak stosują się do tego obowiązku i te kaski zakładają.
0: Widać, że to się zmienia, ta świadomość też, nie tylko wśród dorosłych, ale i wśród dzieci i młodzieży. No ale wiadomo, do ideału jeszcze trochę brakuje.
1: Zgadza się, no na pewno obserwujemy przypadki i zdarzenia też z udziałem osób nieletnich, gdzie faktycznie nie są te dzieci zabezpieczone kaskiem, no i wtedy są sytuacje, gdzie to zagrożenie jest dużo, dużo większe, tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
0: Czy wy słyszeliście o tych zmianach?
2: Nie słyszeliśmy, chociaż coś tam się obiło o uszy.
3: No, ja jeszcze takich rzeczy nie słyszałem, ale już się od pana dowiedziałem teraz.
4: Czy słyszałem, że będą obowiązkowe kaski? Słyszałem, aczkolwiek nie przypuszczałem, że będzie to tak szybko.
0: Ile wy macie lat?
2: 15.
5: Rocznikowo 15.
0: Czyli od 3 czerwca już będziecie musieli mieć na głowie kaski, kiedy się wybierzecie na rower albo na hulajnogę.
2: Dokładnie, chociaż nie wiem, czy tego będę...
5: Ja myślę, że będę zapominać zakładać, bo już jestem przyzwyczajona, żeby jeździć bez.
0: Aktualnie jeździcie bez?
5: Tak, jeździłem bez.
2: Tak, no, bez.
5: To zapomina się.
0: Trzeba będzie się zaopatrzyć w taki kask, tak?
5: Kask jest, ale no trochę nieużywany.
0: To teraz chyba będzie.
5: Będzie, używamy. Będzie, bo będą mandaty.
0: Mandatem może zostać ukarany rodzic.
5: No nie chcemy raczej tego, więc chyba będziemy musieli zakładać od tego 3 czerwca. Będę musiała zakładać kask, żeby rodzice nie dostali mandatów.
0: Trzeba się będzie pilnować.
2: Dokładnie, żeby tam nic nie dostać, żadnej kary, więc
5: jeszcze
2: trzeba będzie...
5: sobie przede wszystkim nic nie zrobić faktycznie.
2: No, żeby nie zrobić i to też tak dla naszego bezpieczeństwa.
0: No właśnie, czy wam się ta zmiana podoba, czy nie?
3: Oczywiście, że nie. No, kask, no w sensie może i jest bezpieczny, ale w dużej mierze też przeszkadza, szczególnie jak ktoś ma full face'a. No to jak ktoś jedzie sobie na pump track czy gdzieś, no to jeszcze okej, ale tak po prostu przejechać się na miasto, no to nie rozumiem sensu.
0: No teraz trzeba będzie ten kask założyć.
3: No myślę, że tak.
0: Albo mandat.
3: Nie, ja wolę kask jednak.
0: A masz kask w domu?
3: Oczywiście.
0: Zakładasz go czasami, czy nie?
3: No tak, no, oczywiście, że zakładam.
0: Ale nie zawsze?
3: W sensie, no, nie zawsze, ale no, często zakładam.
0: No, teraz trzeba się będzie pilnować.
3: Oczywiście.
0: A u ciebie jak to wygląda? Cieszysz się, czy nie?
4: Nie. Ze względu na to, że ten kask właśnie przeszkadza, na przykład jak się ma dłuższe włosy, też jak ja, no to ciężej jest trochę z tym wszystkim, bo czapki pod to nie włożę, a przeszkadzać po prostu będzie.
0: Dobrze wiemy, w jakim celu ta zmiana jest wprowadzana.
4: Tak, żeby zapobiec wypadkom i tak dalej.
0: W razie wywrotki, w razie wypadku, no lepiej, żeby ta głowa była jednak chroniona.
5: Mhm. No właśnie, ja bym nie nosiła tego kasku, ale faktycznie, nie, to jeszcze ta ustawa wchodzi, to jeszcze to bezpieczeństwo, to chyba jednak będzie się trzeba dostosować do tej zasady wprowadzonej, więc będziemy zakładać, no co, no chyba tak trzeba.
0: A jak myślicie, rodzice mogą was pilnować, no bo jak policja was złapie, no to wtedy oni muszą sięgnąć do portfela.
2: No jak się nie dowiedzą, że będzie ustawa, to na razie nie trzeba będzie, to tam pokryją mu, to się zdejmie kask czy co, ale jak się dowiedzą, no to już trzeba będzie ze względu bezpieczeństwa.
0: A to już będą was pilnować.
2: Dokładnie. Mam nadzieję, że będą przymrużać oko, ale no, chciałabym, żeby tak było, żeby przymrużyli, ale żeby też dbali o to bezpieczeństwo.
0: Na pewno trzeba będzie wypracować sobie taki nawyk, żeby za każdym razem ten kask ze sobą zabierać.
2: Dokładnie, trzeba będzie, chociaż nie każdy może na początku pamiętać o tym kasku, ale później już pewnie jak niektórzy, no to już pewnie będą nosić i będą pamiętali o tym kasku.
0: Jesteśmy w tym momencie przed budynkiem szkoły. Widzimy, jest tutaj pełno rowerów. Kiedy uczniowie na tych rowerach czy hulajnogach podjeżdżają, mają kaski czy nie? Jak to jest?
6: Na ogół mają. Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Chociaż zdarzają się, że nie wszyscy. Oczywiście edukujemy swoich uczniów, bo przecież musimy przede wszystkim wybudować takie poczucie, że kask to zwiększenie bezpieczeństwa naszych uczniów.
0: Ta świadomość, tak mi się wydaje, z każdym rokiem rośnie.
6: Tak. Myślę, że tak, dlatego że ja z obserwacji widzę, ponieważ no, tak jak pan wspomniał, stoimy teraz przed szkołą i nasi uczniowie przyjeżdżają do szkoły zarówno rowerami, jak i kaskami i większość z nich posiada...

0: zabezpieczenie głowy.
1: A w ramach tych zmian, które wchodzą od 3 czerwca, czy też nauczyciele będą o tym przypominać, będą mówić, jak ważne są kaski?
0: Oczywiście, na pewno będą o tym przypominać. Zresztą edukujemy na każdym etapie naszych uczniów, że bezpieczeństwo przede wszystkim i budowanie takich dobrych nawyków noszenia kasku.
1: I wejdzie im to pewnie w krew z czasem.
0: Pewnie tak, ale będziemy musieli przypominać wielokrotnie.
1: Ale to dla bezpieczeństwa, to warto.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko trzeba przypominać i to na pewno będzie zwiększało ich wiedzę na ten temat.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki.
3: SK Łódź.
2: W Łodzi odbyła się wyjątkowa wystawa, która połączyła medycynę i sztukę. Za nami 13. ogólnopolska i 6. międzynarodowa wystawa malarstwa lekarzy w Łódzkiej Izbie Lekarskiej. W wydarzeniu zaprezentowano 100 prac stworzonych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Swoje dzieła pokazało 55 autorów z 29 miejscowości z Polski i ze Szwecji. Wśród technik znalazły się m.in. olej, akwarela, tusz alkoholowy, a nawet malarstwo na jedwabiu i patchwork. Największe uznanie publiczności zdobył jeden z obrazów autorstwa Ewy Gloc, lekarki chirurgii szczękowo-twarzowej.
4: Zdobyłaś ogromne wyróżnienie.
5: Na początek to był mój debiut, więc nie taki ogromny, ale jestem z siebie zadowolona. Ewa Gloc, na co dzień lekarka, w czasie wolnym malarka. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym. Dostała nagrodę laureata publiczności na wystawie lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, więc bardzo się cieszę, bo to był mój pierwszy raz, kiedy się tam wystawiłam i najwięcej głosów zebrał mój obraz.
4: Malowanie i praca, jak ty to łączysz?
5: No, to nie jest takie trudne. Wystarczy po prostu mieć plan dnia. Oczywiście nie robię tego codziennie. Łączę raz praca, w czasie wolnym malowanie. Gdzieś tam już na studiach zaczęłam.
4: Jak to jest, że lekarz i jednocześnie artystyczna dusza?
5: No, właściwie w chirurgii też trzeba pracować rękoma. To też jest kreatywność. Myślę, że to wcale nie jest takie dalekie od tego, co robię na co dzień. Malowanie to też jest taka forma kreatywności i właściwie mogę połączyć też w swoich obrazach, kiedy maluję twarze, kiedy maluję właśnie te zarysy szczęki, które są w sumie u mnie charakterystyczne, to widać, że jedno tutaj się łączy z drugim.
4: Czyli twoją inspiracją też jest twoja praca w pewnym sensie.
5: Tak, też lubię bardzo malować ludzi. Właściwie pejzaże, krajobrazy to raczej nie dla mnie. Ja tu lubię ludzi i to jest i w mojej pracy, i w moich obrazach.
4: A jeżeli chodzi o twoje początki w malowaniu?
5: Pierwszy raz za pędzel chwyciłam 6 lat temu i jeszcze wtedy mi było głupio brać pieniądze za obrazy, jeszcze to mnie onieśmielało, więc pomyślałam, że fajnym sposobem będzie oddawać obrazy za karmę do schroniska i faktycznie ludzie mi przynosili te opakowania, ja to trzymałam w samochodzie, trzymałam w domu, to było setki kilogramów i później jeszcze zaczęłam oddawać obrazy na aukcje charytatywne na WOŚP. Robię to systematycznie, na zbiórki internetowe, na dzieci i tak naprawdę sprzedaję. To też jest 1% z tego, co tworzę, ale bardzo dużo oddaję.
4: Jak odbierają to u ciebie w pracy?
5: Wszyscy moi koledzy lekarze mi kibicują i też niektórzy są takimi frikami, którzy mają jakieś odklejone hobby, czy to piloci, czy to raperzy, więc pozdrawiam tutaj was, więc są zadowoleni, że mam jakieś zajęcia poza pracą. Oczywiście, jeśli się stawiam na czas i nie spóźniam i biorę dyżury. I to nie koliduje.
4: Jeżeli właśnie chodzi o twoich pacjentów, czy oni dowiadują się właśnie o tym i na przykład podpytują cię o to obraza, może proszą, żebyś coś dla nich namalowała?
5: Myślę, że aż tak popularna nie jestem, że do mnie sami przychodzą, ale jeśli poznaję pacjentów i mam z nimi dobry kontakt i gdzieś tam to wychodzi, to tak, chętnie się wymieniamy Instagramami, pokazuję im moje dzieła, są zadowoleni i niektórzy nawet proszą o zamówienia i ustawiają się w kolejkach.
4: Spośród ilu osób zostałaś wyróżniona?
5: Cała ta wystawa składała się ze 100 obrazów i w tym 55 malarzy i każdy uczestnik wystawy miał jeden głos do oddania. Sama też byłam pierwszy raz na takiej wystawie i też się zaskoczyłam, jak niektórzy lekarze mają talent, jak bardzo ładnie malują. Tam naprawdę było wszystko. Wszystkie techniki, wszystkie formaty. Pewnie większość z tych lekarzy ma większy staż właśnie nie tylko w malowaniu, też w pracy, w życiu. Także ja jako taka świeża rezydentka właściwie cieszę się, że mogłam tam wśród nich stanąć i jeszcze zdobyć wyróżnienie.
4: Lekarz ma fach w ręku i także ma ten fach przy malowaniu obrazów.
5: Tak, też dużo specjalizacji wiąże się z fachem w ręku. Tam trzeba być precyzyjnym, mieć manualne

0: zdolności i to też widać na obrazach, gdzie właśnie po tych wszystkich dyżurach, po skończonej pracy lekarze biorą pędzel i tworzą coś połączonego lub totalnie oderwanego od ich rzeczywistości.
1: Czyli jest to też jakaś forma odpoczynku?
0: Myślę, że na pewno po takim czasie spędzonym z ludźmi, jakim jest medycyna, można pójść do domu, ochłonąć, zamknąć się w swojej przestrzeni i coś

0: i chcecie coś zrobić, jeśli się zastanawiacie, to bardzo polecam. Po prostu to zróbcie, zacznijcie. Może na początku będzie słabe, może nie wszystkim się spodoba, ale to będzie wasze i systematyczna praca na pewno przyniesie świetne rezultaty i też dla was to będzie taka odskocznia, więc wszystkich zachęcam do tworzenia.
1: Czy uważasz, że lekarz to również osoba wrażliwa, artystyczna dusza?
0: Myślę, że tą wrażliwość na pewno można zatracić w pracy, ale oczywiście to też człowiek i też trzeba pamiętać, że nie tylko się utożsamia z pracą i ma też inne swoje osobowości.
2: Z autorką rozmawiała Julia Niewiadoma.
3: SK Łódź News. Grzegorz Mich, zapraszam.
4: Skoordynowane ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej. Przygotowano scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Zaangażowane były wszystkie służby z regionu. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich byli poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mieli problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Byli też specjaliści, którzy udzielali wsparcia psychologicznego.
5: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
6: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg. Grupy pomocy humanitarnej ewakuują. Ponad 170 osób będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
7: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy. Idziemy do punktu, gdzie się wszyscy razem spotkamy i gdzie się nimi zaopiekujemy.
8: Jakie dostaliście zadanie?
9: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
10: Jedna dziewczyna zaglądała. Trzeba było pomagać.
8: To wygląda realistycznie?
10: Bardzo.
6: Zadania rozdzielone. Wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić. Tutaj współpracujemy z Komendą Wojewódzką, z Komendą Miejską Policji, z Państwową Strażą Pożarną, ale bardzo ściśle z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.
8: Tu wśród tej grupy również matki z dziećmi, dzieci w wózkach.
6: Są matki z dziećmi. Są seniorzy, są osoby z niepełnosprawnościami, czyli tak jak w realnym sytuacji powinniśmy się zachować.
8: To jest wielkie wyzwanie.
11: To prawda. Dorota Ryl, wojewoda łódzki. Ale cieszę się, że to w województwie łódzkim, tu w Łodzi jest finał, że zjechały drużyny i tutaj ćwiczymy pomoc humanitarną, że to odbywa się tak licznie, no i że możemy sprawdzić w boju, jak to wygląda, ta współpraca między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.
8: Tutaj na dworcu jest bardzo realistycznie. Mnóstwo ludzi, niektórzy na wózkach, niektórzy z balkonikami, dzieci, płacz, przerażenie.
12: Oczywiście nie jest wstrzymana praca dworca, inne pociągi w różnych kierunkach kursują normalnie, czyli taka realna sytuacja, jaka może się wydarzyć i tutaj ćwiczymy te wszystkie możliwości, umiejętności pomocy humanitarnej. Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Na podstawie tych ćwiczeń możemy wtedy powiedzieć, co należy poprawić, co należy uzupełnić. Będziemy korzystać również z informacji obserwatorów, bo tych takich mamy. To jest szkolenie i nie jesteśmy na tyle doskonali, żeby od razu wiedzieć, co do końca mamy robić. Stąd doskonalimy się i to jest ćwiczenie, które pozwala nam osiągnąć perfekcję i skuteczność pomocy
8: psychologiczna. Na co dzień zespół zarządzania kryzysowego w województwie łódzkim ma mnóstwo pracy, bo jesteście wszędzie tam, gdzie jest sytuacja kryzysowa. Czy to są jakieś zdarzenia losowe, czy zła pogoda, zerwane dachy, czy powódź?
13: Każdego dnia, tak jak wiemy, służby, policja, straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne reaguje na bieżąco na sytuację zagrożenia życia i zdrowia. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Natomiast są sytuacje takie, które wymagają kooperacji wielu służb, tak? I wtedy my, jako zarządzanie kryzysowe pani wojewody, koordynujemy te działania, spinamy, jesteśmy takim klejem, który łączy i policję, i straż pożarną, i PRM, i dzisiaj też PCK oczywiście. To jest dla nas nowość. Wcześniej z nimi nie współpracowaliśmy na taką skalę, więc to jest dla nas bardzo ważne dzisiaj doświadczenie.
8: Te ćwiczenia są bardzo realistyczne.
13: Zgadza się. Chcieliśmy zachować maksymalny realizm tej sytuacji, dlatego nie wyłączyliśmy całkowicie dworca. Zachowaliśmy tutaj podróżnych, żeby mogli korzystać cały czas z tej przestrzeni, a w tym samym czasie prowadzone są działania i policji, i straży, i PCK.
8: Kto przyjechał tym pociągiem?
13: Scenariusz zakładał ewakuację osób z terenu województwa. Tam w jednym z miejsc na terenie województwa doszło do dużej awarii przemysłowej.

0: tego typu osoby były ewakuowane do tego miejsca tutaj. Natomiast pozorantami są osoby z różnych środowisk. Są to dzieciaki ze szkół, są to harcerze, są to pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.
1: Tu są osoby w różnym wieku.
0: Żeby zachować ten realizm sytuacji, oczywiście wśród osób ewakuowanych są osoby małoletnie, ale też również dorośli. Są osoby, które są w dobrej kondycji fizycznej i osoby, które nie są i trzeba im w dużym zakresie pomagać.
1: Tutaj widzimy strażaków, którzy niosą poszkodowanego.
0: Tak, różne sytuacje po drodze mogły się wydarzyć na miejscu awarii, dlatego też przewidzieliśmy w scenariuszu także sytuacje, gdzie osoby nie będą w pełni sprawne i trzeba je albo ewakuować na noszach, albo na wózku inwalidzkim i tak dalej.
1: Teraz budujecie namiot tak na szybko.
2: Tutaj będzie punkt medyczny, osoby są poszkodowane, można tutaj przyjść i akurat pomożemy w punkcie pierwszej pomocy.
1: Co wy tu macie?
2: Tutaj mamy plecak, łóżka, tutaj też mamy poduszki, żeby osoba się czuła bezpiecznie.
1: Ale widzę, że macie też maskotki, to dla dzieci?
2: Tak, żeby się nie stresowały, to dajemy pluszaki, żeby się czuli bezpiecznie. Wiadomo, że jak dziecko ma trzyma w rękach pluszaka, czy innymi jakąś zabawkę, to się czuje o wiele bezpieczniej. Są misie, są pieski, również inne, mamy zabawki.
1: To wszystko wygląda bardzo realistycznie. Pasażerowie mówią, że byli przekonani, że naprawdę przyjechało tu mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy.
3: Bo w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś, no to musimy działać tak, jakby to było realistyczne. To są ćwiczenia dla nas. Więc uczymy się, patrzymy, aby doskonalić to, co już umiemy, ale w sytuacji kryzysowej, żeby już nie było żadnych potknięć ani błędów. Marcin Wójtowicz, Grupa Pomocy Humanitarnej Lublin.
1: Tam, gdzie coś się dzieje, tam zawsze strażacy. Widziałam tutaj wielkie zaangażowanie naszej grupy z Łodzi.
4: Tutaj oczywiście w tych ćwiczeniach biorą udział strażacy z OSP Łódź Retkinia, którzy specjalizują się właśnie w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tak brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Profil ten jednostki jest założony, że przy dużych akcjach, zarówno na lotnisku, czy powiedzmy w węzłach komunikacyjnych, jesteśmy w stanie właśnie wykorzystać tych ochotników do wsparcia działań z zakresu ratownictwa medycznego.
1: Oni cały czas się szkolą?
4: Jak każdy strażak podlega non-stop szkoleniu, również z zakresu ratownictwa medycznego.
5: A ćwiczenia na dworcu fabrycznym w Łodzi z mikrofonem obserwowała Ela Piotrowska. Technikum mechaniczne w Bełchatowie wrzuca wyższy bieg. Szkoła dostała elektryka i hybrydę. Auta nie będą jednak służyć do przejażdżek. To zaawansowane pomoce naukowe. Placówkę odwiedził Rafał Różycki.
6: Duże wydarzenie w waszej szkole.
7: No, Bartosz Zygmunt, mam 17 lat. Chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie. To jest Ford, to jest akurat hybryda. I mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
6: Ucieszyłeś się, że dostaliście takie auta?
7: No powiem panu, że nawet fajnie, że takie auto dostaliśmy, bo powiem, że ten hybrydowy to nawet mnie zaciekawił.
6: Dlaczego fajnie? Dlaczego to cię zaciekawiło? Co wam mogą dać zajęcia przy takich samochodach?
8: Więcej wiedzy, to na pewno. Więcej wiedzy, Jarosław Zaklicki i jestem w klasie drugiej BH, że się nauczysz robić to i będziesz wiedział, jak to zrobić przy hybrydzie czy elektrycznym samochodzie.
6: Co was ciekawi najbardziej?
8: Może to coś nowego, że nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy i w sumie będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
6: To też pozwoli wam, myślę, że łatwiej znaleźć pracę w przyszłości, no. Jeśli poznacie krok po kroku, jak takie auta wyglądają, jak je naprawić.
8: No na pewno można poznać coś nowego. Dawid Wójcik, w sumie właśnie to, co jak kolega mówi, że to co wchodzi w życie, właśnie te samochody elektryczne i hybrydowe, a więc w sumie to można powiedzieć taka przyszłość, a więc jednak musimy się nauczyć, żeby później umieć naprawiać i pracować z tymi samochodami. O.
6: Praca przy samochodach to tak naprawdę dla was już codzienność, ale przy spalinowych, a tutaj no jest
8: jednak,
6: taka ciekawość.
8: Jednak coś się różni tam. Jakaś różnica jednak jest.
6: Co możesz wynieść z tych zajęć, które przed wami, jak myślisz?
8: Inne umiejętności, większe, więcej informacji będzie w głowie i lepsze zarobki, bo to są nowe samochody, potrzebują więcej informacji i trzeba być mądrzejszym, żeby to zrobić, a szkoła nas nauczy to robić i będziemy już więcej zarabiać, na tym pracować. No i będzie łatwiej nam w przyszłości.
6: Wy już tak przebieracie nogami i czekacie na zajęcia przy tych samochodach?
8: No, w kolejnych klasach oczywiście, że chyba się spotkamy z tym.

0: bo to są nowe, to dadzą nam do nauczenia się tymi samochodami.
1: Tak sobie myślę, że jest niewiele takich szkół w kraju, do których trafiły takie samochody.
0: No oczywiście, to jest nowość, nie dla wszystkich szkół, nie każda szkoła ma taką możliwość, a nam się taka możliwość dostała, więc wykorzystamy to najlepiej.
1: Wasi rówieśnicy z innych szkół to tak chyba troszkę wam mogą pozazdrościć.
0: To prawda, bo jednak nie mają takiej możliwości, a my możemy się douczyć i doskonalić nasze umiejętności i naprawdę być właśnie lepszymi mechanikami.
1: Spalinówka, a elektryk to jednak inna bajka.
0: No tak, jednak różnica jest pomiędzy właśnie spalinowym a elektrykiem, jednak ta elektryka więcej, a więc tego to się musimy jakby douczyć. No, ale będziemy mieć możliwość akurat taką.
2: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten rok się skończy i zacznie się nowy, żebyśmy mogli pracować z tymi nowymi samochodami.
1: Bo to dopiero od września, tak?
2: No niestety dopiero od września.
1: Trzeba się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
2: Tak, dokładnie.
1: A dlaczego postawiliście na taki kierunek, na mechanikę?
2: Ja to głównie z zainteresowania. Zacząłem się tak interesować w wieku 11-12 lat i szczerze, ta praca naprawdę mnie zainteresowała. Jestem bardzo zafascynowany tym, jak na przykład takie auta działają, że można je diagnozować.
0: Tak samo gdzieś od 12 lat zacząłem się interesować samochodami. Akurat tata pracuje na samochodówkach, to umie.
1: I no to mnie zaraził.
0: Zaraził mnie, zaciekawił, no i uczyłem się u niego, tam byłem, jeździłem, nauczył mnie kierować samochód i wtedy postanowiłem, że pójdę do tej szkoły i będę się uczył na mechanika i być jak tata. No ja w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda jakby od środka, nie tylko od zewnątrz. No i no, szukać nowych jakby doświadczeń, nowych kierunków rozwoju i w sumie głównie to tyle.
1: Mając takie samochody jak te, czyli hybrydę i elektryka, no idziecie z duchem czasu. Trzeba być na bieżąco.
0: No na bieżąco, trzeba nadążać za czasem, więc szkoła nam pomoże to zrobić.
1: Do tej pory oczywiście mieliście sporo samochodów, ale takich jak te jeszcze nie mieliście.
3: Zgadza się, takich jeszcze nie było, no ale trzeba iść z duchem czasu i poszerzać ofertę również o możliwości diagnozowania oraz naprawy pojazdów z napędami elektrycznymi. Bartłomiej Brzeszczyński, nauczyciel praktycznej nauki z zawodu w CKZ Bełchatów. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu unijnego, w związku z czym, że no, jest coraz większa potrzeba napraw i diagnostyki tych pojazdów, idziemy zgodnie z duchem czasu i chcemy również uczniów naszykować do nauki tego zawodu i przy takich pojazdach. Zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na auta z napędami elektrycznymi, czyli hybrydowe oraz elektryczne. No i praktycznie no, połowa aut w obecnej chwili wychodzi z takim napędem.
1: A czym się różni nauka, jeśli chodzi o auta spalinowe, a auta hybrydowe czy elektryczne?
3: Tutaj wchodzi w rachubę znajomość elektryki oraz elektroniki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, no i elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
1: Uczniowie powiedzieli mi, że już nie mogą się doczekać tych zajęć.
3: No ja również czekamy, aż tutaj nasza nowa sala będzie niedługo otwarta, gdzie będziemy mogli na spokojnie z tymi autami działać.
1: Dostaliście nowe auta, ale to nie tylko samochody, bo tego sprzętu nowego macie więcej.
3: Dużo więcej, również doposażyliśmy się o sprzęt diagnostyczny, dzięki któremu będziemy mogli przy nich działać, naprawiać, ponieważ jest to zupełnie inny sprzęt niż do naprawy aut tradycyjnych. I wiąże się to oczywiście z dużo większymi informacjami pochodzącymi z elektroniki pojazdu, jak i samej obsługi, bo to kompletnie różni się obsługa takich aut od aut tradycyjnych.
1: Czyli co, te auto na razie będą czekać, tak, na te zajęcia, żeby uczniowie się nimi zajęli?
3: Zgadza się, no tutaj trzeba na początku salę dobrze doposażyć, no celem bezpiecznej pracy przy takich pojazdach.
1: Stoimy obok tych nowych aut, no warto było się postarać.
4: Oczywiście, że było warto. Anna Matyszewska, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ja się też cieszę, że mamy takich kreatywnych nauczycieli, którzy pomyśleli, co wpisać w taki projekt unijny, dzięki któremu takie samochody są u nas.
1: Mam takie wrażenie, że jak uczniowie tak przyglądali się tym autom, to mieli wręcz taki błysk w oczach. Oni już teraz by chcieli coś tutaj przy nich podłubać.
4: Tak, już teraz by chcieli, natomiast auta są od nas, u nas od niedawna, a mamy praktycznie niedługo koniec roku, więc mają obiecane, że od września pierwsze zajęcia zaczynają już przy diagnozie samochodów elektrycznych i hybrydowych.
1: A jak oni zareagowali? Pani na pewno widziała takie pierwsze spotkanie, jak te auta przywieźliście, to było po nich widać, że czeka ich całkiem fajna, duża dawka wiedzy, nowej wiedzy.
4: Tak, byli na pewno zaskoczeni.

0: I to bardzo zaskoczenie. Nie wierzyli, że te samochody są już nasze i że przy nich będą mogli pracować. I oczywiście był ten błysk w oku. Już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli użyć pierwszych sprzętów do diagnozy samochodów.
1: Jesteś, tak sobie myślę, dobrym przykładem dla innych szkół.
2: No myślę, że tak. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ten projekt unijny pozwolił na zakup tych nowych samochodów. W gruncie rzeczy nie śniło nam się, że kiedyś nasza placówka wzbogaci się o tak nowoczesny sprzęt.
3: Dodajmy jeszcze, że od nowego roku szkolnego technikum rusza z nowym kierunkiem – technik elektromobilności.
4: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z Was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
5: Cześć,
4: dobry.
5: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
4: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
5: Tego mi życzysz.
4: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem Cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o Tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
5: To słuchaj, bardzo się cieszę.
4: Chyba, że wywiniesz jakiś tak numer po drodze. To wtedy będzie
5: nie
4: gorzej.
5: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
4: Bardzo dobrze.
5: Mam nadzieję.
4: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza Cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby Cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
5: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
4: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
5: To był złoty strzał.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. Życie mi naprawdę już...
4: To ty takim, masz duże szczęście.
5: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
4: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
5: Również.
4: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
5: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to w

0: pasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
1: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
0: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To, wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
1: To, że film, do którego trafiło Serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
0: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować. A właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
1: No, czyli
0: więc
1: się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko Jest to

celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam. Wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam i... No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może

0: jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: News. Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
3: SK Music News.
2: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na Stadionie Warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
3: SK Music News.
2: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
3: SK Music News.
2: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Łajcior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
3: SK Music News.
2: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
4: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
2: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Sviatosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
2: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali.

0: sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I no i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku, na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. Tam

0: I miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją. Mam ją, ona jest. Takie, ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna, a to dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie. I to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do... tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który

0: masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
1: SK Music News.
3: News. Ready jestem.
2: Jesteś ready?
3: Muszę podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mam, mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No czuję jakby z patelni.
3: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i dziękuję. Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja lubię dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
2: więc
3: jest.
2: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z Resztek. Tak. I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
2: jesteś
3: to
2: też
3: się
2: pracującą mamą.
3: No tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
2: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
3: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
2: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
3: zawsze
2: dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy
2: od samego
3: w jedzeniu.
2: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
3: dokładnie
2: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest, tak jest.
2: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
2: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta, smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacja i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który
1: to
0: nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu.

0: więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Mm-hmm. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
1: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
0: Oj tak,
1: i
0: żeby nie przesadzić.
1: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
0: Tak, tak.
1: A kiepski producent może przypalić, no.
0: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
1: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak. Też pojawia się męski głos,
0: tak,
1: którego
0: jest.
1: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
0: Dobrze.
1: Michał Lange.
0: Tak.
1: Okej, znam człowieka, ale po głosie
0: świetny
1: nie poznałem.
0: Świetny też producent.
1: Też.
0: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
1: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
0: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
1: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
0: na pewno, to na pewno.
1: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od
1: tego. Nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełniasz w tym.
1: Bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie

0: Pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
1: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko
0: wreszcie,
1: coś,
0: coś zjemy wreszcie
1: brzucha.
0: Do tej płyty.
1: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
0: Oczywiście.
1: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
0: Tak jest, tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z Resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
1: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
0: Jak najbardziej.
1: To musi być satysfakcja.
0: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone i ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną Z Resztek, żeby

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.

zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.

0: Powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
0: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo, obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero
1: testy
0: potem
1: poszły?
0: Ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
0: nie.
1: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I O pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł,

0: Potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej.
0: W czerwonej
1: sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
0: Dziękuję.
1: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: słyszałem.
0: DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
0: tak,
1: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
0: dokładnie
1: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: nie
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: radio,
0: czy nie?
1: Cambio Dolor.
0: To ja, mi się
1: chyba
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super
1: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.

0: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
0: SK Music News.

0: Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, m.in. diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w ogrodowej szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday.

jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl. I wszystko jasne.
13: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
14: Szczegóły w regulaminie.
13: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
15: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
13: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
15: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
13: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
15: Tu woda ma moc.
16: RPT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexput zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RPT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: w Łuczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Super fajne mini zoo. Dobronianka to jest to.
3: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
4: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: I po reklamie.
15: Łódź na czasie.
16: Grzegorz Mnich, zapraszam. To będzie wielka gratka dla miłośników pociągów. Już w weekend wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Eksponaty przyjadą z całej Polski.
17: W tym roku aż 235 metrów makiety w skali H0. W sobotę epoka pary i diesla. W niedzielę przestawimy się na nowoczesny tabor, pociągi elektryczne.
16: Zapowiada Arkadiusz Kłys. Będą też animacje dla dzieci, warsztaty. Pasażerowie, którzy przyjadą na wystawę pociągami UK, wracają do domu za darmo.
18: Muzyką się żyje.
19: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
20: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
19: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacper.

Kaczek, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są

0: z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik i te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot Ściśle Tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszamy, no nie są. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu Ściśle Tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.
6: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie otwarcie da Gras Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grasowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da Gras Łęczyca. Plac Kościuszki 32.
12: Szczegóły w regulaminie.
13: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj.

6 minut przed godziną 11, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj

No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brikomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, Pezet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Rap nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Rap

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, także niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak gramy wam w Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
7: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
8: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
7: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
8: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie kruasantów.
7: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
8: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
9: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
7: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.loc.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
8: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
10: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
11: RWT, producent kształtowników zimnoogiętych. Zbierz Grupa Rexbud zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
12: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
13: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
14: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
15: Szczegóły w regulaminie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story.

0: Radio.
1: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
2: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
3: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
5: Już chwileczkę, bez paniki.
6: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
11: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
10: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Łódź na czasie.
26: Grzegorz Mnich, zapraszam. SeaBloggers 2026 wystartowała jedna z największych imprez dla twórców internetowych w Polsce. Wydarzenie odbywa się w przestrzeniach EC1 w Łodzi.
27: Jestem głodna nowej wiedzy, nowych doświadczeń, nowych znajomości, tym bardziej, że jestem pierwszy raz, więc jestem bardzo podekscytowana.
28: Będę się uczyła, będę się edukowała, bo tak naprawdę każdy może tutaj przyjechać, zainspirować się, więc te szanse są wyrównane.
26: Szczegóły programu i aktualizacje można sprawdzać na stronie wydarzenia.
29: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
30: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
29: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu.

czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na rap stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy!

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór.

0: cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
4: Szczegóły w regulaminie.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie masz.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dudziak.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
5: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
4: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Śląska Łódź.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie

0: Radio SK, łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
6: tak,
2: u ciebie...
6: Tak, Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no
2: na
5: następnym odlocie ściśle tajnym.
1: Wiesz, co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w Esce. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i ty na tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
16: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
21: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
22: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
23: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
24: Zaprawy?
23: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
24: No, dobrej jakości.
23: A jaka?
24: No, niedroga.
23: I dokąd po nią pojedziemy?
24: Do Bricomana.
25: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
8: RWT, producent kształtowników zimnoogiętych. Zbierz Grupa Rexput. Zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I po reklamie.
14: Łódź na czasie.
15: Grzegorz Mich, zapraszam. Kostiumy, rekwizyty, plakaty, dokumenty i sprzęt, czyli 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na jubileuszowej wystawie możemy zobaczyć bezcenne eksponaty, zapowiada dyrektor placówki Marzena Bobanowska.
16: Chcieliśmy zrobić wystawę, która jest jednocześnie hołdem dla twórców polskiego kina i dla twórców kolekcji Muzeum Kinematografii.
15: A eksponaty na wystawę wybrali ludzie kina, reżyserzy, scenografowie, aktorzy oraz muzealnicy.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
18: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
17: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
19: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
17: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
20: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek!

0: W Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek!

0: której ty dzisiaj byłeś na rowerze?
1: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
1: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
1: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
1: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
1: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask nowy jest.
1: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
1: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie Eski łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku!
1: Odlot! Są zamiast słuchacze.
2: Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Wszystkich tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
8: Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa.

0: wami, to była czysta przyjemność.
1: Wzajemna.
2: Dzięki bardzo.
3: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
4: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
9: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
8: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
10: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
11: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
14: Szczegóły w regulaminie.
15: I po reklamie.

0: Czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, tak grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
1: Szczegóły w regulaminie.
2: I po reklamie.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
16: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
15: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
17: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
15: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
18: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec, ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Niespodzianka.
0: Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena

0: Z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl. Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
8: Szczegóły w regulaminie.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
10: Harmonizer.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
11: Esko.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren! Ból!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.

0: będzie ostatnia reklama.
1: RPT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexput zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RPT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
2: I po reklamie. Łódź na czasie.
3: Grzegorz Nik, zapraszam. W Teatrze Jaracza w Łodzi spektakl o Arkadiuszu, kontrowersyjnym polskim projektancie, który podbił świat. To historia inspirowana postacią jednego z najsłynniejszych na świecie kreatorów mody.
4: Szukamy pretekstu do tego, żeby opowiedzieć to, co dla nas jest istotne, co w tym momencie jest ważne i z czym byśmy się chcieli podzielić z widzem.
5: Wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne.
3: Mówi reżyser Marcin Libera. Premiera przedstawienia Arkadiusz is Dead tę sobotę i niedzielę.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtej

0: pierwszej policji.
1: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
0: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
2: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: A kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Peja Islam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która

0: Ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
4: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni,

0: akcja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wielkie otwarcie da gra Sołęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da gra Sołęczyca. Plac Kościuszki 32.
10: Szczegóły w regulaminie.
9: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
11: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
9: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
11: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
9: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
11: Tu woda ma moc.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzystwo.

0: Spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
1: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
2: Najchętniej 3-0.
0: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
3: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
0: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
4: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na SK.

To ATP na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: W Lendzie mleko UHT 3,2% złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: I po reklamie. Skoda.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
1: Odpalamy SK Toy Story Radio!
2: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
3: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma! Już chwileczkę, bez paniki!
1: SK Toy Story Radio!
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
6: Autopromocja.
7: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl.

0: dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
9: Szczegóły w regulaminie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: I po reklamie.
19: Łódź na czasie.
20: Grzegorz Mnich, zapraszam. To wydarzenie zadowoli fanów elektronicznych brzmień. Już 3 czerwca na stadionie Startu Łódź odbędzie się Labirynt Festiwal Start New Level.
21: Cześć Włóczykije, Dominik Żerowa-Kowalczyk, organizator Labirynt Festiwal, stadion Start w Łodzi. 12 scen, 100 DJ-ów, 15 godzin imprezy.
20: A my mamy dla Was bilety na to wydarzenie. Napiszcie na imprezy@sk.pl, na którego wykonawcę czekacie najbardziej.
22: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
23: Na kogo liczysz najbardziej?
24: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
23: Jaki wynik?
25: 3-1 dla Polski.
23: Znaczy, co chcecie zobaczyć od kadry?
25: Zgranie generalnie większe.
22: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
26: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
22: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska.

0: kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.

0: i być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
16: Nie musisz.
15: Jak to nie muszę?
16: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease?
16: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opon, OC, AC i Assistance.
15: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
16: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
15: I to gdzie?
16: To tu. Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: to know.
1: Reklama.
2: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
3: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
9: I po reklamie.

0: Wielka Łódź. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: I

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero
0: testy
1: potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer w sumie nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie

0: się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, tak. To jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie

0: to miło chyba, czy nie?
1: Zbudowa Cambio de Loro.
0: Mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz tak. taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod

0: polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Ready jestem.
2: Jesteś ready?
1: Muszę podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki, jak było.

0: Maczki,
1: no tu jakby z patelni.
0: No prawda, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną cieplutką do rąk.
1: Doceniam, wybaczam spóźnienie i czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
0: ale ja lubię dawać prezenty.
1: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
0: Tak jest.
1: Ta płyta powstawała.
0: Półtora roku powstawała, tak.
1: Nosi tytuł Z Resztek. Tak. I teraz wyjaśnij ten tytuł.
0: Z jakich resztek?
1: Z resztek, nie wiem, kreatywności czy z resztek wolnego czasu, bo
0: dobrze,
1: jesteś też przecież pracującą mamą.
0: No tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
1: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskało.
0: Specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
1: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
0: Zawsze lądujemy w jedzeniu.
1: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
0: Tak jest.
1: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
0: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje. To ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
1: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
0: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
1: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
0: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady.

nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc
1: tak
0: pochwal
1: jest.
0: Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolację i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: Tak, tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
1: tak.
0: też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okay.
1: jest.
0: Okej, znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie.
0: Tak.
1: No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent. Dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu. Boisz.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak. Jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełniasz
1: dziękuję.
0: Tym.
1: Bardzo,
0: czuć,
1: bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na
1: ucha, coś zjemy
0: coś
1: wreszcie
0: brzucha.
1: Do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest, tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę,

0: i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
1: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
0: Wchodźcie wszędzie na sociale.
1: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie, ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
0: oczywiście.
1: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
0: Wszystkiego smacznego.
1: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. News.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
2: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, no a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na Stadionie Warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
2: SK Music News.
1: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
2: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
2: SK Music News.
1: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą,

0: Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przed przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I no i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, tak w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festiwal. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak

0: byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To

A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To

0: przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
0: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień dobry.
2: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
2: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furia, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją

0: filmu do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu i sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj marzyło. Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda. To był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty masz duże szczęście.
1: Też tak uważam, wiesz? Do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, to jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło Serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
1: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki

0: mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą. Po prostu swoją, że to się opłaca.
1: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu, czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
0: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
1: No, czyli więc mi się zgadza.
0: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
1: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
1: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
0: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej

0: scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No od najmłodszych lat gdzieś tam się działo w głowie, więc, ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być, ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
1: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
0: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
1: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
0: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
1: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
0: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
1: I to nie jest nonsens.
0: To nie jest nonsens, dokładnie.
1: Wbrew tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
0: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
1: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Łódź News.
3: Grzegorz Nich, zapraszam. Skoordynowane ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej. Przygotowano scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Zaangażowane były wszystkie służby z regionu. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z koluszek. Wśród nich byli poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mieli problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Byli też specjaliści, którzy udzielali wsparcia psychologicznego.
4: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
5: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg. Grupy pomocy humanitarnej ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną.

0: bezpiecznie, ale nie wiemy co z rodziną.
1: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg. Grupy pomocy humanitarnej ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną.

0: hiperrealistycznie.
1: Bardzo.
2: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić. Tutaj współpracujemy z Komendą Wojewódzką, z Komendą Miejską Policji, z Państwową Strażą Pożarną, ale bardzo ściśle z Łódzkim

0: co należy uzupełnić. Będziemy korzystać również z informacji obserwatorów, bo tych takich mamy. To jest szkolenie i nie jesteśmy na tyle doskonali, żeby od razu wiedzieć, co do końca mamy robić. Stąd doskonalimy się i to jest ćwiczenie, które pozwala nam osiągnąć perfekcję i skuteczność pomocy.
1: Psychologiczna.
2: Na co dzień zespół zarządzania kryzysowego w województwie łódzkim ma mnóstwo pracy, bo jesteście wszędzie tam, gdzie jest sytuacja kryzysowa. Czy to są jakieś zdarzenia losowe, czy zła pogoda, zerwane dachy, czy powódź?
3: Każdego dnia, tak jak wiemy, służby, policja, straż pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne reaguje na bieżąco na sytuację zagrożenia życia i zdrowia. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Natomiast są sytuacje takie, które wymagają kooperacji wielu służb, tak? I wtedy my, jako Zarządzanie Kryzysowe Pani Wojewody, koordynujemy te działania, spinamy, jesteśmy takim klejem, który łączy i policję, i straż pożarną, i PRM, i dzisiaj też PCK oczywiście, to jest dla nas nowość, wcześniej z nimi nie współpracowaliśmy na taką skalę, więc to jest dla nas bardzo ważne dzisiaj doświadczenie.
2: Te ćwiczenia są bardzo realistyczne.
3: Zgadza się, chcieliśmy zachować maksymalny realizm tej sytuacji, dlatego nie wyłączyliśmy całkowicie dworca, zachowaliśmy tutaj podróżnych, żeby mogli korzystać cały czas z tej przestrzeni, a w tym samym czasie prowadzone są działania i policji, i straży, i PCK.
2: Kto przyjechał tym pociągiem?
3: Scenariusz zakładał ewakuację osób z terenu województwa. Tam w jednym z miejsc na terenie województwa doszło do dużej awarii przemysłowej i tego typu osoby były ewakuowane do tego miejsca tutaj. Natomiast pozorantami są osoby z różnych środowisk. Są to dzieciaki ze szkół, są to harcerze, są to pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.
2: Tu są osoby w różnym wieku.
3: Żeby zachować ten realizm sytuacji, oczywiście wśród osób ewakuowanych są osoby małoletnie, ale też również dorośli. Są osoby, które są w dobrej kondycji fizycznej i osoby, które nie są w pełni sprawne i trzeba im w dużym zakresie pomagać.
2: Tutaj widzimy strażaków, którzy niosą poszkodowanego.
3: Tak, różne sytuacje po drodze mogą się wydarzyć na miejscu awarii. Dlatego też przewidzieliśmy w scenariuszu także sytuacje, gdzie osoby nie będą w pełni sprawne i trzeba je albo ewakuować na noszach, albo na wózku inwalidzkim i tak dalej.
2: Teraz budujecie namiot tak na szybko.
4: Tutaj będzie punkt medyczny. Osoby są poszkodowane. Można tutaj przyjść i akurat pomożemy w punkcie pierwszej pomocy.
2: Co wy tu macie?
4: Tutaj mamy plecak, łóżka. Tutaj też mamy poduszki, żeby osoba się czuła bezpiecznie.
2: Ale widzę, że macie też maskotki. To dla dzieci?
4: Tak. Żeby się nie stresowały, to dajemy pluszaki, żeby się czuli bezpiecznie. Wiadomo, że jak dziecko ma trzyma w rękach pluszaka, czy innymi jakąś zabawkę, to się czuje o wiele bezpieczniej. Są misie, są pieski, również inne mamy zabawki.
2: To wszystko wygląda bardzo realistycznie. Pasażerowie mówią, że byli przekonani, że naprawdę przyjechało tu mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy.
5: Bo w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś, no to musimy działać tak, jakby to było realistyczne. To są ćwiczenia dla nas. Więc uczymy się, patrzymy, aby doskonalić to, co już umiemy, ale w sytuacji kryzysowej, żeby już nie było żadnych potknięć ani błędów. Marcin Wójtowicz, Grupa Pomocy Humanitarnej Lublin.
2: Tam, gdzie coś się dzieje, tam zawsze strażacy. Widziałam tutaj wielkie zaangażowanie naszej grupy z Łodzi.
6: Tutaj oczywiście w tych ćwiczeniach biorą udział strażacy z OSP Łódź Retkinia, którzy specjalizują się właśnie w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tak brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Profil ten jednostki jest założony, że przy dużych akcjach, zarówno na lotnisku, czy powiedzmy w węzłach komunikacyjnych, jesteśmy w stanie właśnie wykorzystać tych ochotników do wsparcia działań z zakresu ratownictwa medycznego.
2: Oni cały czas się szkolą?
6: Jak każdy strażak podlega non-stop szkoleniu, również z zakresu ratownictwa medycznego.
7: A ćwiczenia na dworcu fabrycznym w Łodzi z mikrofonem obserwowała Ela Piotrowska. Technikum mechaniczne w Bełchatowie wrzuca wyższy bieg. Szkoła dostała elektryka i hybrydę. Auta nie będą jednak służyć do przejażdżek. To zaawansowane pomoce naukowe. Placówkę odwiedził Rafał Różycki.
8: Duże wydarzenie w waszej szkole.
9: No, Bartosz Zygmunt, mam 17 lat. Chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie. Jest Ford, to jest akurat hybryda. Mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
8: Ucieszyłeś się, że dostaliście takie auta?
9: No powiem panu, że nawet fajnie, że takie auto dostaliśmy, bo powiem, że ten hybrydowy to nawet mnie zaciekawił.
8: Dlaczego fajnie? Dlaczego to cię zaciekawiło?

0: co wam mogą dać zajęcia przy takich samochodach?
1: Więcej wiedzy, to na pewno. Więcej wiedzy, Jarosław Zaklicki i jestem w klasie drugiej BH, że się nauczysz robić to i będziesz wiedział, jak to zrobić przy hybrydzie czy elektrycznym samochodzie.
0: Co was ciekawi najbardziej?
1: Może to coś nowego, że nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy i w sumie będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
0: To też pozwoli wam, myślę, że łatwiej znaleźć pracę w przyszłości, no, jeśli poznacie krok po kroku, jak takie auta wyglądają, jak je naprawić.
1: No na pewno można poznać coś nowego. Dawid Wójcik, w sumie właśnie to, co jak kolega mówi, że to co wchodzi w życie, właśnie te samochody elektryczne i hybrydowe, a więc w sumie to można powiedzieć taka przyszłość, a więc jednak musimy się nauczyć, żeby później umieć no, naprawiać i pracować z tymi samochodami.
0: Praca przy samochodach to tak naprawdę dla was już codzienność, ale przy spalinowych, a tutaj no jest
1: jednak
0: taka ciekawość.
1: Jednak coś się różni tam, jakaś różnica jednak jest.
0: Co możesz wynieść z tych zajęć, które przed wami, jak myślisz?
1: Inne umiejętności, większe, więcej informacji będzie w głowie i lepsze zarobki, bo to są nowe samochody, potrzebują więcej informacji i trzeba być mądrzejszym, żeby to zrobić, a szkoła nas nauczy to robić i będziemy już więcej zarabiać, na tym pracować. No i będzie łatwiej nam w przyszłości.
0: Wy już tak przebieracie nogami i czekacie na zajęcia przy tych samochodach?
1: No, w kolejnych klasach oczywiście, że chyba się spotkamy z tym, bo to są nowe, to dadzą nam do nauczenia się tymi samochodami.
0: Tak sobie myślę, że jest niewiele takich szkół w kraju, do których trafiły takie samochody.
1: No oczywiście, to jest nowość, nie dla wszystkich szkół, nie każda szkoła ma taką możliwość, a nam się taka możliwość dostała, więc wykorzystamy to najlepiej.
0: Wasi rówieśnicy z innych szkół to tak chyba troszkę wam mogą pozazdrościć.
1: To prawda, bo jednak nie mają takiej możliwości, a my możemy się douczyć i doskonalić nasze umiejętności i naprawdę być właśnie lepszymi mechanikami.
0: Spalinówka, a elektryk to jednak inna bajka.
1: No tak, jednak różnica jest pomiędzy właśnie spalinowym a elektrykiem, jednak ta elektryka więcej, a więc tego też się musimy jakby douczyć, no, ale będziemy mieć możliwość akurat tego.
2: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten rok się skończy i zacznie się nowy, żebyśmy mogli pracować z tymi nowymi samochodami.
0: Bo to dopiero od września, tak?
2: No niestety dopiero od września.
0: Trzeba się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
2: Tak, dokładnie.
0: A dlaczego postawiliście na taki kierunek, na mechanikę?
2: Ja to głównie z zainteresowania. Zacząłem się tak interesować w wieku 11-12 lat i szczerze ta praca naprawdę mnie zainteresowała. Jestem bardzo zafascynowany tym, jak na przykład takie auta działają, że można je diagnozować.
1: Tak samo gdzieś od 12 lat zacząłem się interesować samochodami. Akurat tata pracuje na samochodówkach, to umie.
0: I no to mnie zaraził.
1: Zaraził mnie, zaciekawił, no i uczyłem się u niego, tam byłem, jeździłem, nauczył mnie kierować samochód i wtedy postanowiłem, że pójdę do tej szkoły i będę się uczył na mechanika i być jak tata. No ja w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda jakby od środka, nie tylko od zewnątrz. No i no, szukać nowych jakby doświadczeń, nowych kierunków rozwoju i w sumie głównie to tyle.
0: Mając takie samochody jak te, czyli hybrydę i elektryka, no idziecie z duchem czasu. Trzeba być na bieżąco.
1: No na bieżąco, trzeba nadążać za czasem, więc szkoła nam pomoże to zrobić.
0: Do tej pory oczywiście mieliście sporo samochodów, ale takich jak te jeszcze nie mieliście.
3: Zgadza się, takich jeszcze nie było, no ale trzeba iść z duchem czasu i poszerzać ofertę również o możliwości diagnozowania oraz naprawy pojazdów z napędami elektrycznymi. Bartłomiej Brzeszczyński, nauczyciel praktycznej nauki z zawodu w CKZ Bełchatów. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu unijnego, w związku z czym, że no, jest coraz większa potrzeba napraw i diagnostyki tych pojazdów, idziemy zgodnie z duchem czasu i chcemy również uczniów naszykować do nauki tego zawodu i przy takich pojazdach. Zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na auta z napędami elektrycznymi, czyli hybrydowe oraz elektryczne. No i praktycznie no, połowa aut w obecnej chwili wychodzi z takim napędem.
0: A czym się różni nauka, jeśli chodzi o auta spalinowe, a auta hybrydowe czy elektryczne?
3: Tutaj wchodzi w rachubę znajomość elektryki oraz elektroniki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, no i elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
0: Uczniowie powiedzieli mi, że już nie mogą się doczekać tych zajęć.
3: No ja również, czekamy aż tutaj nasza nowa sala będzie niedługo otwarta, gdzie będziemy mogli na spokojnie z tymi

0: autami działać.
1: Dostaliście nowe auta, ale to nie tylko samochody, bo tego sprzętu nowego macie więcej.
0: Dużo więcej, również doposażyliśmy się o sprzęt diagnostyczny, dzięki któremu będziemy mogli przy nich działać, naprawiać, ponieważ jest to zupełnie inny sprzęt niż do naprawy aut tradycyjnych. I wiąże się to oczywiście z dużo większymi informacjami pochodzącymi z elektroniki pojazdu, jak i samej obsługi, bo to kompletnie różni się obsługa takich aut od aut tradycyjnych.
1: Czyli co, te auto na razie będą czekać, tak, na te zajęcia, żeby uczniowie się nimi zajęli?
0: Zgadza się, no tutaj trzeba na początku salę dobrze doposażyć, no celem bezpiecznej pracy przy takich pojazdach.
1: Stoimy obok tych nowych aut, no warto było się postarać.
2: Oczywiście, że było warto. Anna Matyszewska, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ja się też cieszę, że mamy takich kreatywnych nauczycieli, którzy pomyśleli, co wpisać w taki projekt unijny, dzięki któremu takie samochody są u nas.
1: Mam takie wrażenie, że jak uczniowie tak przyglądali się tym autom, to mieli wręcz taki błysk w oczach. Oni już teraz by chcieli coś tutaj przy nich podłubać.
2: Tak, już teraz by chcieli, natomiast auta są od nas, u nas od niedawna, a mamy praktycznie niedługo koniec roku, więc mają obiecane, że od września pierwsze zajęcia zaczynają już przy diagnozie samochodów elektrycznych i hybrydowych.
1: A jak oni zareagowali? Pani na pewno widziała takie pierwsze spotkanie, jak te auta przywieźliście, to było po nich widać, że czeka ich całkiem fajna, duża dawka wiedzy, nowej wiedzy.
2: Tak, byli na pewno zaskoczeni, to bardzo zaskoczeni. Nie wierzyli, że te samochody są już nasze i że przy nich będą mogli pracować. I oczywiście był ten błysk w oku. Już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli użyć pierwszych sprzętów do diagnozy samochodów.
1: Jesteś, tak sobie myślę, dobrym przykładem dla innych szkół.
3: No myślę, że tak. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ten projekt unijny pozwolił na zakup tych nowych samochodów. W gruncie rzeczy nie śniło nam się, że kiedyś nasza placówka wzbogaci się o tak nowoczesny sprzęt.
4: Dodajmy jeszcze, że od nowego roku szkolnego technikum rusza z nowym kierunkiem – technik elektromobilności.
5: SK Łódź News. Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Uwaga rodzice i młodzi cykliści. Już od 3 czerwca wchodzą w życie nowe, rygorystyczne przepisy drogowe. Każde dziecko poniżej 16 roku życia będzie miało bezwzględny obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Przepis dotyczy nie tylko tradycyjnych rowerów, ale też hulajnóg elektrycznych. Za brak zabezpieczenia głowy będzie mandat.
1: Od 3 czerwca wchodzą zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo. A kiedy takie zmiany się pojawiają, to policja podpisuje się pod nimi obiema rękami, tak?
6: Zgadza się. Aspirant sztabowy Jarosław Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Dwie takie istotne zmiany, które wchodzą w przepisach prawa o ruchu drogowym od 3 czerwca, związane z bezpieczeństwem tak naprawdę najmłodszych uczestników ruchu drogowego, bo chodzi tutaj o dzieci i młodzież do lat 16. Zmiany te dotyczą głównie posiadania przez osoby w wieku do lat 16 zabezpieczającego je kasku przy poruszaniu się na rowerze oraz na hulajnogach elektrycznych. To jest jedna podstawowa zmiana, a druga zmiana dotyczy sposobu przewożenia dzieci na rowerze lub podobnym pojeździe w wieku do lat 7. I tutaj też jest mowa o właściwym zabezpieczeniu dziecka poprzez stosowny kask.
1: Bo doskonale wiemy, jak kask poprawia nasze bezpieczeństwo.
6: Pamiętajmy, że no jednak głowa to jest najważniejszy element każdego ciała, tak, który decyduje o wszystkim, tak, o życiu, o tym, w jaki sposób funkcjonujemy i nią szczególnie musimy chronić przed wszelkimi urazami. Te kaski mają zapewnić dzieciom, młodzieży bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze. No na pewno wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa tych osób.
1: A co jeśli po tych zmianach ktoś tego kasku nie będzie miał? Co grozi?
6: No wiemy, że mówimy tutaj o osobach nieletnich, tak? Więc ewentualnie jakaś odpowiedzialność z tytułu, tutaj możemy mówić o czynie karalnym, ewentualnie możemy mówić o jakimś stopniu demoralizacji osoby nieletniej. No będzie to rozpatrywane ewentualnie przez sąd rodzinny, ale jest bardzo ważnym elementem, który został dodany do przepisów wykonawczych, tutaj akurat chodzi o kodeks wykroczeń, jest wprowadzenie

0: artykułu, jeżeli się nie mylę, 89a kodeksu wykroczeń, który mówi, że odpowiedzialność również za to, że osoba taka w wieku do 16 lat nie posiada kasku, ponosi również opiekun prawny, znaczy najczęściej rodzic, tak? I w tym przypadku podlega on postępowaniu mandatowemu i może zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 zł.
1: No wiadomo, nieletni nie może zostać ukarany mandatem.
0: Tak, zgadza się, dlatego tak powiedziałem, no nieletni nie może zostać ukarany mandatem, w jego przypadku ewentualnie może się toczyć jakieś postępowanie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
1: I tutaj ważny apel do rodziców, żeby pilnowali, czy ten kask jest na głowie.
0: Zgadza się, no tutaj musimy apelować i co zawsze apelujemy do rodziców, bo to jest bezpieczeństwo ich dzieci i na to warto zwracać uwagę, bo to już nie są kwestie nawet finansowe, ale kwestie bezpieczeństwa nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci.
1: Powiedzieliśmy na wstępie, że ta zmiana to dobry pomysł. A jak to wygląda teraz? Czy dzieci i młodzież te kaski zakładają, czy niestety w wielu przypadkach tych kasków brakuje?
0: Są przypadki, że nie zakładają, ale obserwujemy, że jednak faktycznie, jeżeli się ktoś porusza na drodze publicznej, nawet w przypadku, jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, bardzo często, coraz częściej widzimy, że jednak stosują się do tego obowiązku i te kaski zakładają.
1: Widać, że to się zmienia, ta świadomość też, nie tylko wśród dorosłych, ale i wśród dzieci i młodzieży. No ale wiadomo, do ideału jeszcze trochę brakuje.
0: Zgadza się, no na pewno obserwujemy przypadki i zdarzenia też z udziałem osób nieletnich, gdzie faktycznie nie są te dzieci zabezpieczone kaskiem, no i wtedy są sytuacje, gdzie to zagrożenie jest dużo, dużo większe, tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Czy wy słyszeliście o tych zmianach?
2: Nie, nie słyszeliśmy.
3: Nie słyszeliśmy, chociaż coś tam się obiło o uszy.
4: No, ja jeszcze takich rzeczy nie słyszałem, ale już się od pana dowiedziałem teraz.
5: Czy słyszałem, że będą obowiązkowe kaski? Słyszałem, aczkolwiek nie przypuszczałem, że będzie to tak szybko.
1: Ile wy macie lat?
3: 15.
2: Rocznikowo 15.
1: Czyli od 3 czerwca już będziecie musieli mieć na głowie kaski, kiedy się wybierzecie na rower albo na hulajnogę.
3: Dokładnie, chociaż nie wiem, czy tego będę...
2: Ja myślę, że będę zapominać zakładać, bo już jestem przyzwyczajona, żeby jeździć bez.
1: Aktualnie jeździcie bez?
2: Tak, jeździmy bez.
3: Tak, bez.
2: Zapomina się.
1: Trzeba będzie się zaopatrzyć w taki kask, tak?
2: Czyli kask jest, ale no trochę nieużywany.
1: To teraz chyba będzie.
2: Będzie, będzie, bo będą mandaty.
1: Mandatem może zostać ukarany rodzic.
2: No nie chcemy raczej tego, więc chyba będziemy musieli zakładać od tego 3 czerwca. Będę musiała zakładać kask, żeby rodzice nie dostali mandatów.
1: Trzeba się będzie pilnować.
3: Dokładnie, żeby tam nic nie dostać, żadnej kary, więc
2: jeszcze
3: trzeba
2: żeby
3: będzie...
2: sobie przede wszystkim nic nie zrobić faktycznie.
3: No, żeby nie zrobić i to też tak dla naszego bezpieczeństwa.
1: No właśnie, czy wam się ta zmiana podoba, czy nie?
4: Oczywiście, że nie. No, kask, no w sensie może i jest bezpieczny, ale w dużej mierze też przeszkadza, szczególnie jak ktoś ma full face'a. No to jak ktoś jedzie sobie na pump track czy gdzieś, no to jeszcze okej, ale tak po prostu czekać się na miasto, no to nie rozumiem sensu.
1: No teraz trzeba będzie ten kask założyć.
4: No myślę, że tak.
1: Albo mandat.
4: Nie, ja wolę kask jednak.
1: A masz kask w domu?
4: Oczywiście.
1: Zakładasz go czasami, czy nie?
4: No tak, no, oczywiście, że zakładam.
1: Ale nie zawsze?
4: W sensie, no, nie zawsze, ale no, często zakładam.
1: No, teraz trzeba się będzie pilnować.
4: Oczywiście.
1: A u ciebie jak to wygląda? Cieszysz się, czy nie?
5: Nie. Ze względu na to, że ten kask właśnie przeszkadza, na przykład jak się ma dłuższe włosy, też jak ja, no to ciężej jest trochę z tym wszystkim, bo czapki pod to nie włożę, a przeszkadzać po prostu będzie.
1: Dobrze wiemy, w jakim celu ta zmiana jest wprowadzana.
5: Tak, żeby zapobiec wypadkom i tak dalej.
1: W razie wywrotki, w razie wypadku, no lepiej, żeby ta głowa była jednak chroniona.
2: Mhm. No właśnie, ja bym nie nosiła tego kasku, ale faktycznie nie, to jeszcze ta ustawa wchodzi, to jeszcze to bezpieczeństwo, to chyba jednak będzie się trzeba dostosować do tej zasady wprowadzonej, więc będziemy zakładać, no co? No chyba tak trzeba.
1: A jak myślicie? Rodzice mogą was pilnować, no bo jak policja was złapie, no to wtedy oni muszą sięgnąć do portfela.
3: No jak się nie dowiedzą, że będzie ustawa, to na razie nie trzeba będzie, to tam pokryją mu, to się zdejmie kask czy co, ale jak się dowiedzą, no to już trzeba będzie ze względu bezpieczeństwa.
1: A to już będą was pilnować.
3: Dokładnie. Mam nadzieję, że będą przymrużać oko, ale no, chciałabym, żeby tak było, żeby przymrużyli, ale żeby też dbali o to bezpieczeństwo.
1: Na pewno trzeba będzie wypracować

0: zbudować sobie taki nawyk, żeby za każdym razem ten kask ze sobą zabierać.
1: Dokładnie, trzeba będzie, chociaż nie każdy może na początku. Dokładnie. Mam nadzieję, że będą przymrużać oko, ale no, chciałabym, żeby tak było, żeby przymrużyli, ale żeby też dbali o to bezpieczeństwo.
0: Na pewno trzeba będzie wypracować sobie taki nawyk, żeby za każdym razem ten kask ze sobą zabierać.
1: Dokładnie, trzeba będzie, chociaż nie każdy może na początku.

0: budować takie poczucie, że kask to zwiększenie bezpieczeństwa naszych uczniów.
1: Ta świadomość, tak mi się wydaje, z każdym rokiem rośnie.
0: Tak. Myślę, że tak, dlatego że ja z obserwacji widzę, ponieważ no, tak jak pan wspomniał, stoimy teraz przed szkołą i nasi uczniowie przyjeżdżają do szkoły zarówno rowerami, jak i kaskami i większość z nich posiada zabezpieczenie głowy.
1: A w ramach tych zmian, które wchodzą od 3 czerwca, czy też nauczyciele będą o tym przypominać, będą mówić, jak ważne są kaski?
0: Oczywiście, na pewno będą o tym przypominać. Zresztą edukujemy na każdym etapie naszych uczniów, że bezpieczeństwo przede wszystkim i budowanie takich dobrych nawyków noszenia kasku.
1: I wejdzie im to pewnie w krew z czasem.
0: Pewnie tak, ale będziemy musieli przypominać wielokrotnie.
1: Ale to dla bezpieczeństwa, to warto.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko trzeba przypominać i to na pewno będzie zwiększało ich wiedzę na ten temat.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki.
3: SK Łódź.
2: W Łodzi odbyła się wyjątkowa wystawa, która połączyła medycynę i sztukę. Za nami 13. ogólnopolska i 6. międzynarodowa wystawa malarstwa lekarzy w Łódzkiej Izbie Lekarskiej. W wydarzeniu zaprezentowano 100 prac stworzonych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Swoje dzieła pokazało 55 autorów z 29 miejscowości z Polski i ze Szwecji. Wśród technik znalazły się m.in. olej, akwarela, tusz alkoholowy, a nawet malarstwo na jedwabiu i patchwork.

0: Pierwszy raz, kiedy się tam wystawiłam i najwięcej głosów zebrał mój obraz.
1: Malowanie i praca, jak ty to łączysz?
0: No, to nie jest takie trudne, wystarczy po prostu mieć plan dnia. Oczywiście nie robię tego codziennie, łączę raz praca, w czasie wolnym malowanie. Gdzieś tam już na studiach zaczęłam.
1: Jak to jest, że lekarz i jednocześnie artystyczna dusza?
0: No właściwie w chirurgii też trzeba pracować rękoma, to też jest kreatywność. Myślę, że to wcale nie jest takie dalekie od tego, co robię na co dzień. Malowanie to też jest taka forma kreatywności i właściwie mogę połączyć też w swoich obrazach, kiedy maluję twarze, kiedy maluję właśnie te zarysy szczęki, które są w sumie u mnie charakterystyczne, to widać, że jedno tutaj się łączy z drugim.
1: Czyli twoją inspiracją też jest twoja praca w pewnym sensie.
0: Tak, też lubię bardzo malować ludzi. Właściwie pejzaże, krajobrazy to raczej nie dla mnie. Ja tu lubię ludzi, i to jest i w mojej pracy, i w moich obrazach.
1: A jeżeli chodzi o twoje początki w malowaniu?
0: Pierwszy raz za pędzel chwyciłam 6 lat temu i jeszcze wtedy mi było głupio brać pieniądze za obrazy, jeszcze to mnie onieśmielało, więc pomyślałam, że fajnym sposobem będzie oddawać obrazy za karmę do schroniska i faktycznie ludzie mi przynosili te opakowania, ja to trzymałam w samochodzie, trzymałam w domu, to było setki kilogramów i później jeszcze zaczęłam oddawać obrazy na aukcje charytatywne na WOŚP. Robię to systematycznie, na zbiórki internetowe, na dzieci i tak naprawdę sprzedaję, to też jest 100% z tego, co tworzę, ale bardzo dużo oddaję.
1: Jak odbierają to u ciebie w pracy?
0: Wszyscy moi koledzy lekarze mi kibicują i też niektórzy są takimi freakami, którzy mają jakieś odklejone hobby, czy to piloci, czy to raperzy, więc pozdrawiam tutaj was, więc są zadowoleni, że mam jakieś zajęcia poza pracą. Oczywiście, jeśli się stawiam na czas i nie spóźniam i biorę dyżury. I to nie koliduje.
1: Jeżeli właśnie chodzi o twoich pacjentów, czy oni dowiadują się właśnie o tym i na przykład podpytują cię o to obraza, może proszą, żebyś coś dla nich namalowała?
0: Myślę, że aż tak popularna nie jestem, że do mnie sami przychodzą, ale jeśli poznaję pacjentów i mam z nimi dobry kontakt i gdzieś tam to wychodzi, to tak, chętnie się wymieniamy Instagramami, pokazuję im moje dzieła, są zadowoleni i niektórzy nawet proszą o zamówienia i ustawiają się w kolejkach.
1: Spośród ilu osób zostałaś wyróżniona?
0: Cała ta wystawa składała się ze 100 obrazów i w tym 55 malarzy i każdy uczestnik wystawy miał jeden głos do oddania. Sama też byłam pierwszy raz na takiej wystawie i też się zaskoczyłam, jak niektórzy lekarze mają talent, jak bardzo ładnie malują. Tam naprawdę było wszystko. Wszystkie techniki, wszystkie formaty. Pewnie większość z tych lekarzy ma większy staż właśnie nie tylko w malowaniu, też w pracy, w życiu. Także ja jako taka świeża rezydentka właściwie cieszę się, że mogłam tam wśród nich stanąć i jeszcze zdobyć wyróżnienie.
1: Lekarz ma fach w ręku i także ma ten fach przy malowaniu obrazów.
0: Tak, też dużo specjalizacji wiąże się z fachem w ręku. Tam trzeba być precyzyjnym, mieć manualne zdolności i to też widać na obrazach, gdzie właśnie po tych wszystkich dyżurach, po skończonej pracy lekarze biorą pędzel i tworzą coś połączonego lub totalnie oderwanego od ich rzeczywistości.
1: Czyli jest to też jakaś forma odpoczynku?
0: Myślę, że na pewno po takim czasie spędzonym z ludźmi, jakim jest medycyna, można pójść do domu, ochłonąć, zamknąć się w swojej przestrzeni i coś stworzyć. Myślę, że na pewno bym chciała zachęcić tutaj wszystkich do tworzenia i też do posiadania hobby, bo jak widać, człowiek to nie tylko praca, to nie tylko etat i jeśli chcecie coś zrobić, jeśli się zastanawiacie, to bardzo polecam. Po prostu to zróbcie, zacznijcie. Może na początku będzie słabe, może nie wszystkim się spodoba, ale to będzie wasze i systematyczna praca na pewno przyniesie świetne rezultaty i też dla was to będzie taka odskocznia, więc wszystkich zachęcam do tworzenia.
1: Czy uważasz, że lekarz to również osoba wrażliwa, artystyczna dusza?
0: Myślę, że tą wrażliwość na pewno można zatracić w pracy, ale oczywiście to też człowiek i też trzeba pamiętać, że nie tylko się utożsamia z pracą i ma też inne swoje osobowości.
2: Z autorką rozmawiała Julia Niewiadoma. NFZ-SK Łódź News.
3: Próby wyłudzenia wrażliwych danych od pacjentów łódzkiego NFZ-u. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
4: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Naleder z łódzkiego NFZ-u.
5: Do łódzkiego NFZ-u.

0: Zgłosiła się łodzianka, która 19 maja otrzymała maila od oszusta. To mail, który namawia ją do podania swoich danych po to, żeby uzyskać zwrot kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia. E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa. Przestępcy celowo podszywają się pod naszą instytucję, liczą na nieuwagę, pośpiech i zaufanie. W wiadomości e-mail pod pretekstem konieczności potwierdzenia konta lub karty wyłudzają dane.
1: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
0: Tytuł wiadomości to najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów albo weryfikacja karty płatniczej bądź propozycje dotyczące zwrotu pieniędzy. Zazwyczaj jest to fałszywy adres e-mail, który mimo dopisku NFZ i szaty graficznej wskazującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma nic wspólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o rzekomym zwrocie kosztów pojawia się, jeśli potwierdzimy numer konta albo karty płatnicze. Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nigdy nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości. Pamiętajmy o tym, żeby nie dać się oszukać. Weryfikujmy cały adres e-mail nadawcy. Pamiętajmy, żeby nie klikać na załączniki, nie klikać na podejrzane linki w takich e-mailach. Nigdy bezwzględnie nie podawać danych karty płatniczej i zgłosić taki incydent. Skontaktować się z bankiem wtedy, kiedy jednak podaliśmy dane naszej karty kredytowej. Możemy też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. Pamiętajmy, że NFZ nigdy nie prosi o podanie numeru karty płatniczej, daty jej ważności, kodu, ani żadnych danych do logowania w bankowości elektronicznej.
2: W razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ lub policję.
3: SK Łódź.
2: Mówią o sobie, że są adwokatami lasu. Grupa mieszkańców z gminy Bełchatów w Łódzkiem sprzeciwia się masowej wycince lasu, który rośnie w ich sąsiedztwie. Nadleśnictwo tłumaczy się racjonalną gospodarką leśną.
4: W czym tkwi problem?
5: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu, która jest moim zdaniem robiona dosyć nieumyślnie, gdyż las ten według bazy danych o lasach państwowych jest przeznaczony właśnie nie do wycinki, co wskazywałoby raczej na przeznaczenie rekreacyjne oraz takie przyrodnicze. A z roku na rok obserwuje się coraz większe wycinki, ponadto według właśnie tej bazy danych o lasach. Wycinka ta ma objąć niemal chyba w tam połowę lasu i jest to zatrważający widok, zwłaszcza, że są tam rozbudowane ekosystemy, które są na naszych oczach niszczone.
4: Czyli od kilku lat trwa wycinka i końca nie widać.
5: Końca nie widać, wręcz wydaje mi się, że coraz większe połacie lasu są wycinane, tak jak też wskazuje ta mapa, nadal będą po prostu.
4: Ty mieszkasz po sąsiedzku, tak, tego lasu?
5: Tak, po sąsiedzku prawie codziennie również odwiedzam ten las, stale widzę, co się dzieje.
4: I codziennie widać, że tych drzew ubywa.
5: No, jak już się tak pochodzi jakiś czas, no to widać, coraz to kolejne połacie są oznaczane do wycinki.

0: wszystkim pokoleniom, także tobie.
1: Tak, ponieważ tracimy wszystkie miejsca do spacerów, w lesie zostaje pustka, a po drzewach nie widać żadnego śladu.
0: Ty też tam spacerujesz?
1: Tak, także spaceruję.
0: I robi się coraz bardziej taki przykry widok?
1: Tak, i te małe drzewa, zanim one urosną, to już będziemy wszyscy dorośli, a jeżeli ta wycinka się nie skończy,

0: drzew, tylko całe połacie lasu każdego roku znikają. To jest wszystko tratowane, rozjeżdżane sprzętem. Nie dość, że wycięte są te drzewa, które rozumiem, że muszą być wycięte, ponieważ w codziennym życiu potrzebujemy przecież drewna, ale jest niszczone wszystko obok. Zarośla, młode drzewa, ten sprzęt ciężki, który tam wjeżdża, dewastuje. Zostaje tak po prostu całkowita pustynia. Nie ma tam nic. Pnie drzew i wszystko porozjeżdżane, zdemolowane. To jest wrażenie, jakby tam, nie wiem, elektrownia atomowa miała powstać i jest skarczowanie terenu. Także totalna demolka i przykro aż na to patrzeć.
1: Ten las to takie płuca, zielone płuca wschodnio-południowej części tego terenu.
0: No myślę, dlatego lasy państwowe same oznaczyły ten las jako las ochronny, czyli on ma funkcje krajobrazowe, przyrodnicze i chyba miał być w założeniu tymi zielonymi płucami Bełchatowa. 4 kilometry od tego lasu jest osiedle Binków. Kilka tysięcy, chyba 6 tysięcy ludzi tam mieszka. Obok lasu są wsie, Zdzieszulice, Dobiecin. To przecież tam też kolejne tysiące osób mieszkających. Zresztą jak kilka lat temu zaczęto w tym lesie wyznaczać drogi, tworzyć takie szutrowe, porządne alejki, wszyscy byliśmy przekonani, że to są drogi pożarowe i ewentualnie drogi do spacerów, do rekreacji. Okazało się, że to są autostrady do przyszłego wywozu drewna, bo tam wielkimi samochodami cały czas jest to drewno wywożone.
1: Czego oczekujecie?
2: Oczekujemy tego, że może lasy państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za tą wycinkę zastanowią się trochę nad tym, czy jest ona potrzebna aż w takiej skali, przy tak cennym moim zdaniem lesie. Jeżeli już ktoś nie zwraca uwagi na to, że niszczy po prostu ekosystem, to niech pomyśli o mieszkańcach na przykład, ponieważ mieszkańcy również korzystają z tych lasów. Jest tam mnóstwo osób, zwłaszcza w weekendy i dni wolne.
1: Mówicie nie wycince drzew, ale zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest taka walka z wiatrakami.
2: Zdajemy sobie sprawę, ale gdyby nikt się nie odzywał, to sprawa by nie poszła do przodu, więc jako mieszkańcy i lokalni patrioci uznajemy, że warto się odezwać.
1: Jest taka nadzieja, że może coś uda się zrobić, bo domyślam się, że takich osób jak wy, którym się to bardzo nie podoba, jest dużo więcej.
0: Nadzieja zawsze jest, choć mój optymizm, mimo że jestem optymistą, jest bardzo mały, patrząc co dzieje się ogólnie w lasach naokoło Bełchatowa. I to jest zastanawiające, że powiat bełchatowski, który w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania kopalni, elektrowni, poniósł już tak duże koszty środowiskowe dla całego kraju, ponieważ wiemy, że mamy teren bardzo odwodniony przez istnienie odkrywki kopalni i również no, środowisko jest zanieczyszczone przez to, co wydobywa się z kominów elektrowni. I jeszcze musimy ponosić cenę takiego pozyskiwania drewna. Tu powinien być teren oznaczony jako taki, gdzie nie ma tej już wycinki w takiej skali, żeby uratować choć te resztki środowiska, które są i pozwolić mieszkańcom oddychać świeżym powietrzem. Dzięki lasom wiemy, że przecież tego tlenu powstaje bardzo dużo.
1: Głośno mówicie o tym, że wam się to nie podoba, ale to nie jest tylko mówienie, bo na Facebooku powstał profil Adwokaci Lasu.
2: Tak, na razie nie ma on jakichś kolosalnych zasięgów, ale jest to jakiś początek zawsze. Może sprawa się nagłośni, może więcej ludzi zainteresuje się sprawą. No i moim zdaniem, jeżeli się dowiedzą o tej akcji, to sami przyznają, że ta wycinka jest no, nie wskazana.
1: Co można znaleźć na tym profilu Adwokaci Lasu?
2: Na razie tam są chyba tylko 2 lub 3 posty. W jednym z nich omawiamy główne założenia naszej działań. No i zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijać ta strona.
1: Masz taką też cichą nadzieję, że może malutkimi krokami

0: dokładnie.
1: Mamy nadzieję, że jak dużo osób nas poprze, uda nam się zatrzymać tą wycinkę.
2: Czy słyszał pan o takiej grupie Adwokaci Lasu?
3: Tak, Jarosław Zając, nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów. Znalazłem takie konto na Facebooku.
2: I nawet te osoby zostawiły ślad po sobie w lesie w postaci kartek na drzewach, ściętych drzewach, żeby tych drzew aż tyle nie wycinać.
3: Tak, zaśmiecają nasze lasy swoimi karteczkami. Natomiast my prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, opartą o plan urządzenia lasu. I to jest dla nas podstawowy dokument, z którego ja bezpośrednio jako zarządzający Nadleśnictwem Bełchatów jestem rozliczany.
2: Ale te osoby twierdzą, że w bazie danych to przeznaczenie tego lasu akurat, bo mówimy o lesie między Bełchatowem, Korczewem, Dobiecinem, że przeznaczenie tego lasu było inne, nie pod wycinkę.
3: To, co w tym lesie mogło się wydarzyć, jeżeli chodzi o zabiegi gospodarcze, jest szczegółowo opisane w tym dokumencie, o którym mówiłem, czyli w planie urządzenia lasu. I tam są zaplanowane teremnie, które między innymi teraz zostały wykonane, czyli remnie złożone. Muszę podkreślić, że to nie jest tak, że my tam pierwszy raz do tego lasu z cięciami odnowieniowymi weszliśmy, bo początek tych remni, początek przebudowy tych drzewostanów rozpoczął się ponad 20 lat temu i to jest kontynuacja. I w tej chwili domknęliśmy niejako proces przebudowy. Znacząca część powierzchni już została przez nas odnowiona w latach wcześniejszych, przy wcześniejszych wejściach z zabiegami, a w najbliższym czasie powierzchnia, która została pozbawiona reszty drzewostanu, zostanie przygotowana i odnowiona.
2: Cały czas tutaj będę posiłkował się tym, co powiedziały mi osoby z tej grupy, że one rozumieją gospodarkę leśną, wiedzą, na czym to polega. Chodzi im o to, żeby ograniczyć tę wycinkę, żeby tych drzew wycinać mniej. Czy w tym temacie można coś zrobić?
3: Znaczy tak, przede wszystkim my nie wycinamy, my prowadzimy działania gospodarcze. To są to dwa różne zagadnienia, tak? Natomiast nasz rozmiar pozyskania, czy etap pozyskania w użytkowaniu rentnym, czyli to, co nam pozwalał plan na rok, na 10 lat tego planu, który właśnie się kończy, nie zostanie wykonany około 70 tysięcy metrów sześciennych. Czyli doszło do pewnego samoograniczenia w nadleśnictwie.
2: Z jakiego powodu?
3: Wynikało to ze zmiany podejścia do niektórych powierzchni, ze zmiany remni zupełnych na remnie

0: czyli doszło do pewnego samoograniczenia w nadleśnictwie.
1: Z jakiego powodu?
0: Wynikało to ze zmiany podejścia do niektórych powierzchni, ze zmiany rębni zupełnych na rębnie

0: przyrody. Mówiąc takim prostszym językiem, tych drzew w tym lesie miało być wyciętych więcej, tak?
1: Ja nie mówię o tym konkretnym drzewostanie, o tym konkretnym kompleksie leśnym, natomiast o skali nadleśnictwa jako takim. Natomiast w tym kompleksie w okolicach Korczewa, no, zabiegi domknęliśmy, tak? Wykonaliśmy to, co plan urządzania na nas nakładał i w tej chwili będziemy wchodzili w fazę odnowienia. Ja wiem, że tam no, są poruszane aspekty, że są to lasy ochronne, natomiast nie należy utożsamiać lasu ochronnego z lasem, który jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, bo to są dwa różne lasy i dwie różne formy ochronności drzewostanu. W przypadku lasów, które są objęte ochroną, tak jak na przykład rezerwaty, jest plan ochrony rezerwatu, z którego wynika, co można zrobić. Zasadniczo rzecz biorąc, to użytkowanie w tych drzewostanach jest żadne lub znacząco małe. Natomiast lasy ochronne to są lasy, w których wykonuje się zabiegi gospodarcze, zmodyfikowane w stosunku do lasów, które takimi lasami ochronnymi by nie były. Czyli na przykład unika się remni zupełnych na korzyść remni złożonych. W tym przypadku te cięcia, które miały miejsce na początku tego roku, właśnie takimi remniami złożonymi były.
0: To znaczy, bo na pewno nie każdy zrozumie, o co tutaj chodzi.
1: Remia zupełna to jest jednorazowe wejście, uprzątnięcie drzewostanu jednym cięciem. Natomiast remia złożona to jest proces, który jest rozłożony na lata, od 20 do 40, z kilkukrotnym wejściem, z kilkukrotnym odnowieniem drzewostanu, czy to w sposób naturalny, czy to w sposób sztuczny. Wszystko zależy od tego, jakie mamy siedlisko, jaki mamy drzewostan, jaki mamy potencjał odnowienia.
0: Dopytam jeszcze o ten konkretny las. Tam wycinka się już powoli kończy?
1: W tym roku już nie mamy tam zaplanowanych żadnych remni. Zrobiliśmy je z rozmysłem w pierwszym kwartale po to, żeby ten wpływ dla społeczeństwa był jak najmniejszy. I według mojej wiedzy na rok przyszły także tam nie mamy zaplanowanych żadnych remni. Jak będzie dalej, będzie nam opisywał plan urządzenia lasu, który właśnie jest tworzony i który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
0: Szczegółów na razie nie znamy.
1: Szczegółów nie znamy, dlatego że w tej chwili taksatorzy jeszcze są w lesie, jeszcze są robione prace taksacyjne. Owszem, mamy pewne zręby informacji, natomiast no, nie są to informacje ostateczne, nie są to informacje zatwierdzone i uzgodnione, więc no, nie chciałbym tutaj w tej chwili jeszcze ich upubliczniać.
0: Ta wiadomość zapewne ucieszy tych, którzy bronią tego lasu czy inne lasy, że w tym przypadku tych wycinek na razie nie będzie, ale pan generalnie rozumie te argumenty, rozumie te obawy, bo mówimy o osobach, które no, mieszkają w bardzo bliskiej odległości od tego konkretnie lasu.
1: Rozumiem, że społeczeństwo interesuje się tym, co się dzieje w lasach państwowych czy w lasach w ogóle. Natomiast no, proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy szkodnikami lasu i staramy się wypełniać naszą funkcję i naszą rolę najlepiej, jak potrafimy i staramy się zapewnić to, co na nas nakłada ustawodawca, czyli dbałość o ciągłość i powiększanie zasobów leśnych, bo każdy kawałek lasu można zostawić samemu sobie, z tym, że to wcześniej czy później doprowadzi do klęskiej katastrofy w tym fragmencie lasu, bo no, drzewa, tak samo jak każda inna roślina, mają swoją zdolność przeżywania, mają swoją zdolność dotrwania. Jeżeli będziemy je utrzymywali w nieskończoność, to po prostu drzewostan się rozpadnie. A chyba nie o to chodzi, dlatego że no, oprócz tych funkcji społecznych, które nasze drzewostany pełnią, turystycznych, rekreacyjnych, wspieranie grzybów i jagód.
0: Zielone płuca,
1: no to gdzieś na końcu tego wszystkiego jest jednak drewno. Drewno, które jest nam potrzebne i niezbędne. Drewno, którym się otaczamy na co dzień, nawet nie mamy świadomości tego, że niektóre wyroby są produkowane z drewna. Już nie chciałbym przytaczać tutaj argumentu papieru do pisania. Niektórzy po prostu nie wiedzą, że papier pochodzi z drewna. Proszę mi wierzyć, mamy takie informacje na naszych

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SKU. Ain't no hesitation if you step your

Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens i jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością

0: wykorzystania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I porek.